0: Muzyczne Radio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Dziś w programie inteligentne fotele samochodowe i porady ekspertów, czy zaciągać ręczny po zaparkowaniu auta z automatyczną skrzynią biegów. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Większość kierowców uważa, że to wystarczy, by auto było zabezpieczone czy bezpieczne podczas postoju. To błąd, ale zacznijmy od początku. Przestawienie dźwigni na P w automatach uruchamia tak zwany czpień parkingowy, który blokuje wałek wyjściowy skrzyni biegów i tym samym unieruchamia koła. Dzięki temu samochód nie powinien się stoczyć, nie powinien ruszyć. Jednocześnie specjalny mechanizm blokuje dźwignię zmiany biegów przed przypadkowym przestawieniem, na przykład w tryb N. Tryb P skutecznie blokuje koła, ale nie jest to w żadnym wypadku podstawowa blokada. Blokada postojowa kół ma ograniczoną wytrzymałość. Jej nadużywanie powoduje przeciążenie kosza automatycznej skrzyni biegów. Tryb P absolutnie nie powinien być używany jako substytut hamulca postojowego.
1: Porady ekspertów.
2: Gdy dojdzie do uszkodzenia zapadki albo pęknięcia kosza skrzyni biegów, konieczny będzie jej remont, a są to koszty porównywalne z remontem, a nawet wymianą silnika. Aby tego uniknąć, całkowicie odciążyć skrzynię biegów, należy trzymać się poniższych zasad. Zatrzymujemy się całkowicie, trzymamy wciąż wciśnięty pedał hamulca, zaciągamy hamulec postojowy, ręczny albo elektryczny, przestawiamy dźwignię skrzyni biegów na P, zwalniamy pedał hamulca, wyłączamy silnik. W wielu nowoczesnych autach procedura jest nieco uproszczona, gdyż elektryczny hamulec postojowy uruchamia się samoczynnie w chwili, gdy zaczynamy przesuwać lewarek skrzyni biegów z D w kierunku P, zanim załączy się blokada skrzyni. Koła są już zablokowane za pomocą hamulca postojowego. Teraz inteligentne fotele samochodowe.
1: Aktualności.
2: Personalizacja wnętrz jest dziś najczęściej kojarzona z profilami użytkownika, preferencjami systemów infotainment czy ustawieniami wyświetlaczy. Tymczasem jeden z najbardziej znaczących wymiarów personalizacji ma charakter fizyczny. Sposób, w jaki, nazwijmy to, auto wspiera ciało, zmniejsza napięcie mięśni i dopasowuje się do różnych sylwetek, może mieć trwalszy, bardziej bezpośredni wpływ na odczucia niż jakikolwiek interfejs dotykowy. Nowoczesne fotele samochodowe potrafią już rozpoznawać różnych użytkowników, automatycznie regulować pozycję podczas wsiadania i wysiadania, a także na bieżąco korygować podparcie w zależności od postawy ciała czy warunków jazdy.
1: Ciekawostki.
2: Zmęczenie narasta, sylwetka zmienia się w trakcie długiej trasy, a różne scenariusze jazdy stawiają odmienne wymagania przed układem kostno-mięśniowym naszego ciała. Fotel, który potrafi na to reagować, może realnie wpłynąć nie tylko na komfort, ale też na ogólne samopoczucie, a tym samym bezpieczeństwo pasażera, pasażerów. Fotel samochodowy staje się elementem dużo ważniejszym niż był kiedykolwiek wcześniej. Szansa, jaką niesie za sobą inteligentne siedzenie, nie polega na zamienianiu fotela w pokaz technologicznych możliwości, ale na tym, by pojazd stawał się coraz bardziej wrażliwy na ludzkie potrzeby w naturalny sposób. Gdy to się uda, pasażer to poczuje, choć prawdopodobnie nigdy się nad tym jakoś nie zastanowi głębiej. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Jest zapowiedź MSWiA po fali fałszywych alarmów. Kolejna charytatywna zbiórka Łatwoganga i kolejny sukces. Miriam Lipińska. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
3: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
4: Kolesiostwo to było niedowierzanie. To jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
5: Strefa czystego transportu, które tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
2: Trwa zliczanie głosów. Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie łapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
6: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
7: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
6: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
2: Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie jest już projekt ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
8: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Co twoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
2: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwogang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. A cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającego ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. I na koniec jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Chcemy, nie chcemy, ostatni tydzień maja, czas zacząć. Chcemy, nie chcemy, poniedziałek, czas zacząć. 25 dzień miesiąca, 4 minuty po godzinie 6. Słuchacie Muzycznego Radia. Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: When the sun comes down. Tak szybko nie zajdzie, bo przed nami bardzo długi, piękny, wiosenny dzień, który potrwa prawie 16 godzin i będzie praktycznie dwa razy dłuższy od tego najkrótszego grudniowego dnia. Jest 6:12.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
4: Po reklamie.

0: pokoje Kaśki Sochackiej. Muzyczne Radio, 25 maja. 25 maja roku 1973, a więc 53 lata temu, ukazał się debiutancki album Mike Oldfielda, Tubular Bells, Dzwony Rurowe. A 4 lata później, trudno uwierzyć, że za rok będzie równe 50 lat. W 1977, a więc 49 lat temu, 25 maja, miała miejsce premiera filmu Gwiezdne Wojny, epizod 4, Nowa Nadzieja. Chronologicznie rzeczywiście 4, ale w kolejności powstawania przecież pierwszy film z kinowego uniwersum Gwiezdne Wojny, od którego wszystko zaczęła się fascynacja operą kosmiczną. Dzisiaj 49 lat, co u nas?
1: Kalendarium regionu.
0: Na początek XIV wiek, 25 maja roku 1346, rycerz Hans von Warte otrzymał od księcia Bolka II w Lenno wieś Wartę Bolesławiecką i wieś i winy. W 1625, a więc równe 400 lat temu... 401 lat temu powstały pierwsze pisemne relacje o pielgrzymkach do uzdrowiska Cieplice w dniu świętego Jana. W trakcie odwiedzin dokonywano kąpieli w ciepłych źródłach, wierząc, że przynosi to magiczną moc. I jeszcze 25 maja roku 1889 na szczyt Śnieżki doprowadzono wtedy z Kowar połączenie telegraficzne.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
3: Poranek z Muzycznym Radiem.
4: Budzimy przebojowo.

0: Muzyczne radio jest 6:31.
1: Pogoda.
0: Przed nami kolejny bardzo ładny, słoneczny, wiosenny dzień i ciepły zresztą. Może nie aż tak jak wczoraj, ale też wskazania termometrów powinny być przyzwoite, bo tak do 25-26 stopni. Jutro znów odrobinę wyższe. Aktualnie na dolnośląskich termometrach mamy 13-14 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północno-zachodnich, północnych. Ciśnienie wysokie, wynoszące 1032 hektopaskale. To dzień nie tylko piękny, ale też dzień z czystym powietrzem, chociaż jak się spojrzy miejscami nad lasy, na przykład karkonoskie lasy, no to już dawno nie widziałem takiego pylenia świerków. Naprawdę unoszące się po prostu tumany tego pyłu, ale to taka pora roku, już prawie koniec maja. Na Śnieżce aktualnie 7 stopni na plusie i wiatr wiejący z prędkością do 40 km na godzinę.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.
4: No i kto górą? U nas piękna wiosna, lada moment lato. Za tydzień w Australii zima. Poza tydzień 1 czerwca. Z Australii Vance Joy, Muzyczne Radio.

0: Come home. Jeszcze w domu? No, żeby nie było pierwszego odnotowanego spóźnienia już na początku tygodnia. Jest 6:46.
1: Wiosna. W muzycznym radiu.
0: Za chwilę zasłuchamy się w horoskop, wcześniej wsłuchamy się w utwór When We Stand Together. Nickelback.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany mogą dziś być zbyt emocjonalnie też podchodzić do różnych spraw związanych z rodziną i z krewnymi. Byki będą zajmowały się sprawami, których nie lubią, ucierpią na tym relacje z otoczeniem. Bliźnięta łatwo przebrną przez kłopoty, nawet w pracy po południu warto już odpocząć. Raki, w sprawach rodzinnych może powiać chłodem, nie można dłużej nakręcać tej spirali. Lwy, czeka dzień niespodzianek i zaskakujących sytuacji, możliwe także nietypowe propozycje. Panny zadbają, by korzyści nie były osiągnięte czyimś kosztem. Myślenie o innych się opłaci. Wagi zaczną w tym tygodniu kończyć stare sprawy. Tylko na początku może być trudniej. Skorpiony, dobry czas na nawiązanie znajomości. Z nowym tygodniem przybędzie energii. Strzelce muszą wystrzegać się błędów. Obok jest ktoś, kto tylko czeka na potknięcie. Koziorożce będą przedsiębiorcze i zdecydowane w działaniu. Ze wszystkim sobie świetnie poradzą. Wodniki, nic negatywnie ich nie zaskoczy, a problemy przynajmniej chwilowo zostaną zażegnane. I jeszcze ryby, ten tydzień to czas ożywienia w życiu uczuciowym, pora oderwać się od szarej codzienności. Co do osób urodzonych 25 maja, to są na ogół gościnne, uprzejme, sympatyczne, nigdy nie brakuje im zdrowego rozsądku i potrafią wykazać się trafnością swoich spostrzeżeń. Nigdy nie brakuje im zwolenników i przyjaciół. Często bywają uzdolnione w różnych kierunkach. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny, rubin. Sprzyjający znak zodiaku to lew. Dzisiaj imieniny obchodzą Grzegorz, człowiek rozważny, krytyczny i uczuciowy, Mariusz, wrażliwy, skryty i pewny siebie, Urban, dowcipny, zuchwały, uprzejmy. Uprzejmie się kłaniamy, składając najlepsze życzenia i pozdrawiając w dniu, który będzie bardzo długim dniem, trwającym już, jak powiedzieliśmy, prawie 16 godzin, bez minutki. Zachód słońca w okolicach godziny 21. 25 dzień maja to Światowy Dzień Mleka. Za 9 minut godzina 7.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie muzycznego radia.
1: Lady Punk z porządnym wsparciem Piotra Roguckiego w piosence Vademecum za 3 minuty, godzina 7, muzyczne radio w poniedziałek.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw. Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
3: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
2: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem, a wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
4: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
2: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. Wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
2: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł 85 groszy. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
6: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach 5-7, 6-4 i 7-6. Z awansu cieszy się także Magdalena Fręch i rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Przegrywając w drugim secie poddała spotkanie. Polka na paryskich kortach najwyżej dotarła właśnie do drugiej rundy.
7: Na pewno to nie jest tak, że to są bardzo proste turnieje, proste mecze, ponieważ wszystkie zawodniczki przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać, ale cieszę się, że pierwsze koty za płoty i pierwszy mecz za mną i swój najlepszy wynik mogę tylko pobić.
6: Aby to zrobić, Frank będzie musiała jednak pokonać albo Rosjankę Ludmiłę Samsonową, albo Szwajcarkę Jill Teichmann. W tym sezonie jest nie do zatrzymania Włoch Andrea Kimi Antonelli. Zespół Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tym samym Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od samego początku narzucili swój styl gry, mówi trener kielczan Krzysztof Lijewski.
8: Do szczęścia pełnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi. Zrobiliśmy
1: dopiero pierwszy krok, ale jeszcze jednego brakuje. Ja też jestem bardzo dumny z moich chłopaków.
6: Kolejny mecz 31 maja w Kielcach, a zwycięstwo da industrii ligowe złoto. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy. W niedzielę za to 15 etap po finiszu z 4-osobowej ucieczki wygrał Norweg Fredrik Dversnes Lavik. W generalnej klasyfikacji nadal prowadzi Duńczyk Jonas Winigo.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Weekend's Here. No niestety, to już było, weekend za nami, ale to nie jest tak, że to se ne vrati, że nie wróci już weekendowa beztroska, wiosenna beztroska. Oczywiście, że wróci, tylko że najbliższy weekend będzie już ostatnim majowym weekendem. Póki co mamy poniedziałek, 25 dzień maja.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
2: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przylot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio w poniedziałek, kwadrans po godzinie 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dziś w programie inteligentne fotele samochodowe i porady ekspertów, czy zaciągać ręczny po zaparkowaniu auta z automatyczną skrzynią biegów. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Większość kierowców uważa, że to wystarczy, by auto było zabezpieczone czy bezpieczne podczas postoju. To błąd, ale zacznijmy od początku. Przestawienie dźwigni na P w automatach uruchamia tak zwany czpień parkingowy, który blokuje wałek wyjściowy skrzyni biegów i tym samym unieruchamia koła. Dzięki temu samochód nie powinien się stoczyć, nie powinien ruszyć. Jednocześnie specjalny mechanizm blokuje dźwignię zmiany biegów przed przypadkowym przestawieniem, na przykład w tryb N. Tryb P skutecznie blokuje koła, ale nie jest to w żadnym wypadku podstawowa blokada. Blokada postojowa kół ma ograniczoną wytrzymałość. Jej nadużywanie powoduje przeciążenie kosza automatycznej skrzyni biegów. Tryb P absolutnie nie powinien być używany jako substytut hamulca postojowego.
1: Porady ekspertów.
2: Gdy dojdzie do uszkodzenia zapadki albo pęknięcia kosza skrzyni biegów, konieczny będzie jej remont, a są to koszty porównywalne z remontem, a nawet wymianą silnika. Aby tego uniknąć, całkowicie odciążyć skrzynię biegów, należy trzymać się poniższych zasad. Zatrzymujemy się całkowicie, trzymamy wciąż wciśnięty pedał hamulca, zaciągamy hamulec postojowy, ręczny albo elektryczny, przestawiamy dźwignię skrzyni biegów na P, zwalniamy pedał hamulca, wyłączamy silnik. W wielu nowoczesnych autach procedura jest nieco uproszczona, gdyż elektryczny hamulec postojowy uruchamia się samoczynnie w chwili, gdy zaczynamy przesuwać lewarek skrzyni biegów z D w kierunku P, zanim załączy się blokada skrzyni. Koła są już zablokowane za pomocą hamulca postojowego. Teraz inteligentne fotele samochodowe.
1: Aktualności.
2: Personalizacja wnętrz jest dziś najczęściej kojarzona z profilami użytkownika, preferencjami systemów infotainment czy ustawieniami wyświetlaczy. Tymczasem jeden z najbardziej znaczących wymiarów personalizacji ma charakter fizyczny. Sposób, w jaki, nazwijmy to, auto wspiera ciało, zmniejsza napięcie mięśni i dopasowuje się do różnych sylwetek, może mieć trwalszy, bardziej bezpośredni wpływ na odczucia niż jakikolwiek interfejs dotykowy. Nowoczesne fotele samochodowe potrafią już rozpoznawać różnych użytkowników, automatycznie regulować pozycję podczas wsiadania i wysiadania, a także na bieżąco korygować podparcie w zależności od postawy ciała czy warunków jazdy.
1: Ciekawostki.
2: Zmęczenie narasta, sylwetka zmienia się w trakcie długiej trasy, a różne scenariusze jazdy stawiają odmienne wymagania przed układem kostno-mięśniowym naszego ciała. Fotel, który potrafi na to reagować, może realnie wpłynąć nie tylko na komfort, ale też na ogólne samopoczucie, a tym samym bezpieczeństwo pasażera, pasażerów. Fotel samochodowy staje się elementem dużo ważniejszym niż był kiedykolwiek wcześniej. Szansa, jaką niesie za sobą inteligentne siedzenie, nie polega na zamienianiu fotela w pokaz technologicznych możliwości, ale na tym, by pojazd stawał się coraz bardziej wrażliwy na ludzkie potrzeby w naturalny sposób. Gdy to się uda, pasażer to poczuje, choć prawdopodobnie nigdy się nad tym jakoś nie zastanowi głębiej. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Wiosna.

0: słoneczny, wiosenny, majowy poniedziałek, 7:25.
1: Wiosna. W muzycznym radiu.
0: I 25 już dzień tego maja.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Autopromocja.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: No kto by nie polatał z widokiem na góry na przykład w taki poranek. Piękny poranek ze słońcem, z bezchmurnym miejscami niebem, i to bezchmurne niebo może nam towarzyszyć lokalnie przez cały dzień. Do 25-26 stopni, aktualnie 15-16.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Nie za mocny wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków północno-zachodnich. Północnych ciśnienie wynosi 1032 hektopaskale. Czyste powietrze mamy o poranku na Dolnym Śląsku. Czas na raport regionalny, bo minęła 7.30. Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry. Blisko 4000 gości odwiedziło w majówkę twierdzę w Srebrnej Górze. Nasz reporter Jacek Zych sprawdzał, jakie niespodzianki czekają turystów odwiedzających warownię w tegorocznym sezonie.
9: Rzeczywiście po wyjątkowo długiej i mroźnej zimie, która nie sprzyjała turystom, majówka okazała się dla srebrnogórskiej warowni prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Tu bez wątpienia, nie bez znaczenia pozostał prestiżowy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszej atrakcji Dolnego Śląska, który przyciąga grupy z całego kraju. To jednak dopiero początek, bo obiekt ma bardzo ambitne plany na rozpoczęty właśnie sezon.
10: Ponieważ mamy zwrotną informację od odwiedzających w postaci opinii, że jest to naprawdę miejsce, które można się przynieść w czasie, i te pieniądze wydane na bilet są absolutnie adekwatne do atrakcji, które tutaj są prezentowane.
9: To Grzegorz Basiński z twierdzy Srebrna Góra. W tym roku motywem przewodnim dla turystów w twierdzy będzie odkrywanie tajemnic budowy tego XVIII-wiecznego giganta.
10: Naprawdę, kiedy człowiek spróbuje sobie wyobrazić, jak tego kolosa wzniesiono 250 lat temu bez użycia narzędzi, których my dzisiaj mamy, za chwilę no przecież drony nam będą transportować materiały i będzie to bardzo prosto się odbywało, a w tamtych czasach naprawdę to wszystko musiało być naprawdę wielką energią okupione, nawet elementy żelazne w twierdzy, no to przecież zdobycie żelaza, czy zrobienie zaprawy, zdobycie wody do zaprawy, kiedy jeszcze nie było wybudowanych studni w twierdzy, no o tym wszystkim właśnie prezentujemy, to pokazujemy na trasie.
9: Kalendarz na 2026 rok to także dni twierdzy z rekonstrukcją oblężenia, w lipcu jubileuszowy festiwal piwa i sera, a w sierpniu i wrześniu turyści wezmą udział w festiwalu dawnego rzemiosła. Z twierdzy w Srebrnej Górze, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Tymczasem turyści, którzy wybierają się w Karkonosze, mogą trafić na utrudnienia na szlakach. Karkonoski Park Narodowy po zimowej przerwie wznowił pracę na wymagających naprawy odcinkach tras. Póki co nie ma potrzeby zamykania szlaków, jednak apelujemy do turystów o ostrożność. Mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku.
11: Szlaki wymagają remontu. Część z nich przebiega przez tereny torfowiskowe, gdzie podłoże jest mokre i tam wymieniamy bądź budujemy nowe kładki, a część przebiega przez tereny takie skaliste, gdzie też szlak ptaki są dość mocno zerodowane w wyniku trudnych warunków atmosferycznych. Pozyskaliśmy środki, głównie środki unijne i wykorzystując dobre warunki atmosferyczne prowadzimy te prace. Tak jak informujemy na naszych stronach internetowych, do tej pory nie ma potrzeby zamykania tych szlaków, natomiast prosimy turystów o wyrozumiałość i o uwagę. Kilka miesięcy i pracę zakończymy i na pewno wszyscy będą zadowoleni, zarówno turyści, jak i przyroda przede wszystkim, bo robimy to również też dla kanalizowania ruchu turystycznego, dla ochrony cennych zbiorowisk roślinnych.
8: Zmieniamy temat. W Zespole Szkół Elektronicznych w Bieleniej Górze odbyła się 21. edycja Festiwalu Nauki, na który przybywają ósmoklasiści z całego regionu. Było dyktando o puchar prezydenta Jeleniej Góry, liczne pióro prezydenta Jeleniej Góry, ale puchar też. Liczne konkursy i zajęcia sportowe. Jak podkreślają organizatorzy, zawody, w których uczy się w bieleniogórskim elektroniku, są zawodami przyszłości i teraźniejszości.
5: Dzisiaj ta impreza troszeczkę ma inny kształt, dlatego że mamy Festiwal Nauki połączony z Dniem Dziecka. Mirosław Ciesielski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, czyli Rada Rodziców, przygotowuje ten Dzień Dziecka. Mniej nauki, chyba troszeczkę w tym wszystkim, więcej zabawy jest, żeby to było no takie trochę oddechu, żeby troszeczkę w tym świecie trudnym, czasami zwariowanym. Jakieś tam oczywiście będą konkursy, dyktando, jakieś matematyczne i tak dalej, ale też i dużo zabawy ma być.
12: Naszą myślą na ten rok jest to, żeby połączyć sport z logicznym myśleniem, stąd motto Siła Słowa, Moc Logiki. Aleksandra Łasiewicka, nauczyciel Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Wobec tego dzieci będą musiały zmierzyć się z olimpiadą matematyczno-sportową, gdzie będziemy sprawdzać ich sprawność fizyczną oraz matematyczną. Dodatkowo oczywiście mamy turniej piłki nożnej dla tych najbardziej sportowo zaangażowanych. Oprócz tego jeszcze mamy bardzo dużo atrakcji pobocznych, mamy statki na układzie współrzędnych, mamy łamigłówki, mamy szyfry książkowe i jeszcze więcej atrakcji, które po prostu tutaj wszędzie dookoła będą się działy. Sztandarowe wydarzenie tej imprezy, które już od lat dzięki olbrzymiemu wsparciu Urzędu Miasta możemy organizować. Będą ze sobą mierzyć ósmoklasiści z jeleniogórskich podstawówek właśnie o ten zaszczytne pióro prezydenta.
8: A kolejny raport o 8:30. Zapraszamy.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland. My name is Ami from Buden and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Dzień dobry, z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
5: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
6: Po reklamie.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Jutro dzień matki, za tydzień dzień dziecka, za niecały miesiąc dzień ojca. Firma Provident sprawdziła, ile pieniędzy wydamy z tych okazji na prezenty. Okazuje się, że najbardziej hojni jesteśmy wobec swoich pociech. Co dziesiąty ankietowany zamierza przeznaczyć na upominek ponad 500 zł. W przypadku matek i ojców zwykle wydatki nie przekraczają 300 zł. Najczęściej kupujemy słodycze, kwiaty i książki. Organizujemy też wyjścia do kina lub do restauracji. Co ciekawe, świętowanie Dnia Matki deklaruje prawie połowa Polaków, w tym 80% osób przed 24 rokiem życia. Dzień ojca obchodzi tylko co trzeci respondent. Możliwości finansowe Polaków rosną szybciej niż ceny mieszkań, tak przynajmniej wynika z danych cytowanych przez portal Business Insider. Autorzy analiz sprawdzili, ile metrów lokalu można kupić za średnią pensję netto w poszczególnych krajach Europy. Jeszcze niedawno w tym rankingu byliśmy na szarym końcu. Obecnie stać nas na 62 setne metra, to aż o 60% więcej niż 5 lat temu. W europejskim rankingu awansowaliśmy na 20 miejsce. Dokładnie tyle samo za swoją pensję mogą kupić Austriacy. Trudniej o własny lokal jest między innymi Czechom, Brytyjczykom czy Portugalczykom. Jako średnią cenę metra mieszkania w Polsce przyjęto 10 300 zł. O tym, że sytuacja przynajmniej części Polaków się poprawia, świadczą też dane z sieci handlowych. Coraz rzadziej sięgamy po ich marki własne. Według Rzeczpospolitej w 3 z 4 największych sieci dyskontów w ubiegłym roku spadł udział marek własnych w obrotach. Klienci chętniej wybierają marki wykreowane przez producentów, a nie handlowców, choć zwykle są to produkty nieco droższe, różnice wynoszą nawet 30%. Dla sieci handlowych zmiana nawyków klientów byłaby złym sygnałem. W przypadku marek własnych mogą swobodnie wybierać i zmieniać dostawców. Czasem nawet w różnych częściach Polski pod tą samą nazwą oferują produkty różniące się składem.
1: Pora dla inwestora.
0: Ubiegły tydzień na warszawskiej giełdzie zakończył się solidnym akcentem. W piątek wszystkie najważniejsze indeksy rosły od początku do końca sesji. WIG20 zyskał 1,43% dzięki czemu ma 3641 punktów, a najmocniej o ponad 6% zdrożały akcje Modivo. Na rynku walutowym złoty nieco mocniejszy, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,66 zł, a za franka 4,67 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Wiosna.

0: Весна. В Muzycznym Radiu.
1: Nic to, że poniedziałek, cieszymy się, bo jakże nie cieszyć się tak intensywnie zieloną wiosną. Jeszcze jeden australijski projekt u nas. Ciekawe, czy w Australii smuteczek, bo jak już wspomnieliśmy, za tydzień, 1 czerwca, tam zaczyna się zima.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 8.
3: Czas na wiadomości.
5: Są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwogang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci. Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffman podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
6: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
5: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice, Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwogang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem, influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
7: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to jest czas, brawo dla Was. Wspaniała rzecz się stała, jestem dumny z nas. Dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdej osoby, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy, jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę ponownie się zjednoczyliśmy.
5: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwogang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami. Magdalena zwycięsko przechodzi pierwszą rundę we French Open. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Terezę Walentową po heroicznym meczu, podczas którego kilkukrotnie musiała prosić o przerwy medyczne.
9: Już jest na pewno trochę lepiej. Myślę, że to jest plus grania w niedzielę, że mimo wszystko mam teraz 2 dni wolnego, więc mam nadzieję, że to wystarczy. No i będziemy robić co w naszej mocy, żeby mnie doprowadzić do jakiegoś tam stadium, żebym mogła zagrać na fajnym poziomie.
8: W sumie Linet na korcie spędziła prawie 3 godziny, a wszystko to w potwornym upale z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza, mówi Agnieszka Radwańska, która w Paryżu jest w sztabie Linet.
0: Na tym meczu absolutnie było wszystko. Wszystko od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, po dużo też niewykorzystanych szans, po nerwy.
8: A z kortu zwycięsko schodziła także Magdalena Fręch, a dziś w Paryżu mecze Maji Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Znamy za to pary barażowe o awans do ekstraklasy piłkarzy i tak szykuje nam się pojedynek krakowsko-warszawski. Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z ŁKS-em Łódź. Spotkania półfinałowe zaplanowano na czwartek, a finał w niedzielę. Bezpośrednią przepustkę już wcześniej wywalczyły Wisła Płock i Śląsk Wrocław. Lechia Gdańsk, która spadła z piłkarskiej ekstraklasy, nie rezygnuje jednak z próby odzyskania 5 ujemnych punktów. Klub zamierza o swoje walczyć przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie. PZPN zdecydował się o ukaraniu klubu 5 ujemnymi punktami na starcie rozgrywek za zaległości finansowe. Polscy siatkarze wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały Polki. Przegrały bowiem z Włoszkami 2-3 w turnieju w Genui, zajmując 2. miejsce. To ostatni sprawdziany przed startującą w czerwcu Ligą Narodów.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
4: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Magda Wójcik z chłopakami z zespołu Goja. Muzyczne radio jest 8.21, dzisiaj 25 maja. Dzisiaj urodziny obchodzi m.in. polska piosenkarka Majka Jeżowska, kończąca 66 lat. A 78 lat kończy niemiecki wokalista i muzyk Klaus Meine. Jakiś 60 lat temu, jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty Skorpionsów, dołączył do zespołu, do Rudolfa Schenkera. Klaus Meine, urodzony 25 maja 1948 w urodziny wokalisty Scorpions. Always Somewhere.

0: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Jutro miejscami znów prawie 30 stopni. Dzisiaj kilka stopni mniej na termometrach, ale powodów do narzekań na pewno nie będzie, bo temperatura ma dochodzić do 25-26 stopni. Teraz od 17 do 20. To będzie kolejny słoneczny, piękny dzień z wysokim ciśnieniem.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: To ciśnienie aktualnie wynosi 1032 hektopaskale. Nie za mocny wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków północno-zachodnich i północnych. Czas na raport regionalny, Jacek Rogulski.
6: Ogromna frekwencja na Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliach. Podczas trzydniowego maratonu muzycznego na scenie ustawionej na Błoniach Jeleniogórskich wystąpiło kilkunastu artystów, w tym takie gwiazdy jak legendarna formacja Jam i Skolim. Ale święto studentów to nie tylko koncerty, to także sportowe turnieje, konkursy, a przede wszystkim dobra zabawa. Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia są jedną z największych tego typu imprez studenckich na Dolnym Śląsku. Do tego nie jest to impreza biletowana, podkreśla Jerzy Łuczniak, prezydent stolicy Karkonoszy.
7: Koncert Jamu myślę, że zapamiętany zostanie na wiele, wiele lat, bo naprawdę była to wspaniała, dobra, stara muzyka, stary dobry rock i stary dobry blues. To jest przede wszystkim zaufanie w stosunku do studentów, ale z drugiej strony też jest czas pracy, czas zabawy. Teraz był czas zabawy, a będzie czas pracy. Także trzymam kciuki za sesję, za wszystkich studentów.
8: Studenci nie są obcym elementem w społeczności, tylko są z nami.
6: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
8: Przyjść, porozmawiać z nimi, to naprawdę duża radość, ale też i chyba dla nich spełnienie pewnego oczekiwania, że to jest tylko też krok do rzeczywistości, która też przed nimi jest. Widać, że to tu władze Jeleniej Góry dbają o to, żeby młodzi ludzie czuli się dobrze i chcieli tu zostać, a nie uciekać. To jest dobry pomysł na to, żeby ich pokazać, że Jelenia Góra jest otwarta dla nich, dla ich przyszłości.
9: To wydarzenie to nie tylko jest taką tradycją studencką, jest to przede wszystkim symbol wspólnoty.
6: Doktor Elżbieta Zieja, rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
9: Studiowanie tak naprawdę to nie tylko nauka. To też taki właśnie czas na budowanie wspaniałych relacji. Ja byłam w tamtym roku na takim spotkaniu rektorów w Legnicy, no i właśnie nie omieszkałam pochwalić się, że mamy prezydenta, który nas mocno sponsoruje, bo jednak jest to impreza dla każdego za darmo. Nie ma biletów, może każdy przyjść, mogą przyjść rodziny z dziećmi, bawić się, integrować właśnie wspólnie razem, ale nie ukrywam, że to też jest promocja dla naszych uczelni.
6: A kolejne Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia już za rok. Czekamy.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Do laboratorium legnickich wodociągów trafiło kolejne nowoczesne urządzenie badawcze. Analizy wody zamiast 5 dni trwają 40 minut.
10: Jednym z urządzeń jest chromatograf jonowy, umożliwiający oznaczenie m.in. azotanów, azotynów, siarczanów, chlorków czy fluorków w wodzie i ściekach. Drugim urządzeniem jest spektrometr służący do oznaczenia metali w wodzie i ściekach, m.in. manganu, żelaza, kadmu, ołowiu, miedzi, niklu, chromu, cynku czy arsenu. Koszt jednego urządzenia to około 300 tysięcy złotych. Zakup sprzętu pozwolił utrzymać ciągłość ciągłość pracy laboratorium mimo odejść emerytalnych. Zwiększyły się również przychody ze względu na większe możliwości świadczenia usług dla klientów zewnętrznych. Wszystkie te maszyny tak dokładnie sprawdzają wodę, że spokojnie można ją pić choćby z ulicznych zdrojów, które właśnie ruszyły i poić będą legniczani goście miasta przez cały sezon. Wszystkie bardzo ostre normy woda zdrojowa spełnia. Można jej się napić obok katedry i kościoła Świętego Jacka, przy pierwszym ogólniaku, przy skateparku, na Alei Piłsudskiego obok hali sportowej oraz przy placu zabaw na ulicy Malwowej. Na zdrowie! Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Trwają zapisy na drugie spotkanie Smart City Bezpieczna Mama, informuje Urząd Miasta we Wrocławiu. Odbędzie się ono w Dniu Matki, we wtorek, 26 maja. Jest bezpłatne i warto skorzystać.
11: Spotkanie Smart City Bezpieczna Mama dedykowane jest przyszłym mamom z Wrocławia, czyli kobietom w ciąży i przygotowującym się do macierzyństwa. Organizuje je Urząd Miasta. Program bezpłatnego spotkania obejmuje wykłady, konsultacje i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy niemowlętom, ale poruszane będą także zagadnienia położnictwa, dietetyki czy problemów z arytmią i bezdechu sennego. Panie będą mogły również skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, w tym z szybkiego EKG. Ale nie tylko. Będą mogły sprawdzić poziom glukozy i cholesterolu we krwi. Spotkanie odbędzie się w Dniu Matki w Centrum Spotkań Barbara przy ulicy Świdnickiej 8B i potrwa od godziny 10 do 15. Na spotkanie należy zapisać się wcześniej. Link znajdziecie na naszej stronie internetowej. Uwaga! Zapisy będą przyjmowane do 24 godzin przed spotkaniem. Liczba miejsc jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Czasu na zapisanie jeszcze trochę pozostało, ja tylko chciałem przypomnieć, żeby nikt nie zapomniał, że 26 maja, Dzień Mamy, to już jutro. A kolejny raport o 9.30. Teraz czas na pogodę w Karkonoszach.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 13 stopni, wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mokre, śliskie. Niektóre szlaki turystyczne zamknięte są ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 14 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hello Poland, I'm Parovstila and you're listening to Muzyczne Radio.
4: They nowa really rzecz. Love music. Nowa rzecz od austriackiego artysty. 8.37.

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
0: Muzyczne radio na wiosnę.

0: Żurawie Origami, Mela Koteluk, wiosenny poniedziałkowy poranek w Muzycznym Radiu za kwadrans, godzina 9.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Jutro dzień matki, za tydzień dzień dziecka, za niecały miesiąc dzień ojca. Firma Provident sprawdziła, ile pieniędzy wydamy z tych okazji na prezenty. Okazuje się, że najbardziej hojni jesteśmy wobec swoich pociech. Co dziesiąty ankietowany zamierza przeznaczyć na upominek ponad 500 zł. W przypadku matek i ojców zwykle wydatki nie przekraczają 300 zł. Najczęściej kupujemy słodycze, kwiaty i książki. Organizujemy też wyjścia do kina lub do restauracji. Co ciekawe, świętowanie Dnia Matki deklaruje prawie połowa Polaków, w tym 80% osób przed 24 rokiem życia. Dzień ojca obchodzi tylko co trzeci respondent. Możliwości finansowe Polaków rosną szybciej niż ceny mieszkań, tak przynajmniej wynika z danych cytowanych przez portal Business Insider. Autorzy analiz sprawdzili, ile metrów lokalu można kupić za średnią pensję netto w poszczególnych krajach Europy. Jeszcze niedawno w tym rankingu byliśmy na szarym końcu. Obecnie stać nas na 62 setne metra, to aż o 60% więcej niż 5 lat temu. W europejskim rankingu awansowaliśmy na 20 miejsce. Dokładnie tyle samo za swoją pensję mogą kupić Austriacy. Trudniej o własny lokal jest między innymi Czechom, Brytyjczykom czy Portugalczykom. Jako średnią cenę metra mieszkania w Polsce przyjęto 10 300 zł. O tym, że sytuacja przynajmniej części Polaków się poprawia, świadczą też dane z sieci handlowych. Coraz rzadziej sięgamy po ich marki własne. Według Rzeczpospolitej w 3 z 4 największych sieci dyskontów w ubiegłym roku spadł udział marek własnych w obrotach. Klienci chętniej wybierają marki wykreowane przez producentów, a nie handlowców, choć zwykle są to produkty nieco droższe, różnice wynoszą nawet 30%. Dla sieci handlowych zmiana nawyków klientów byłaby złym sygnałem. W przypadku marek własnych mogą swobodnie wybierać i zmieniać dostawców, czasem nawet w różnych częściach Polski pod tą samą nazwą oferują produkty różniące się składem.
1: Pora dla inwestora.
2: Ubiegły tydzień na warszawskiej giełdzie zakończył się solidnym akcentem. W piątek wszystkie najważniejsze indeksy rosły od początku do końca sesji. WIG20 zyskał 1,43%, dzięki czemu ma 3641 punktów, a najmocniej o ponad 6% zdrożały akcje Modivo. Na rynku walutowym złoty nieco mocniejszy, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,66 zł, a za franka 4,67 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: To i ja pozwolę sobie podsumować prawie ostatnie 3 godziny słowami do usłyszenia, bo na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Słyszymy się jutro. Zbyszek Deka, dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowym budowaniu kariery.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców. Ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów. Miriam Lipińska. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
6: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
7: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
6: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
5: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
8: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
5: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Celińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
9: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i specytku i prowest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
5: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
10: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
5: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Roland Garros ruszył pełną parą. Zwycięstwa odnotowały Magdalena Thon oraz Magdalena Fręch. Dziś polskich kibiców emocjonować będą 3 spotkania. Fani ostrzą sobie zęby przede wszystkim na pojedynek Igi Świątek. Ta zagra równo w południe na korcie Filipa Szatiera. Rywalką Polki będzie Australijka Emerson Jones, która gra w turnieju dzięki dzikiej karcie. Godzinę wcześniej na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Czekają arcytrudne zadanie. Zagra bowiem z doskonale znaną Chinką Qin Wen Zheng. Gen, która na kortach w Paryżu zdobyła złoto olimpijskie. W akcji zobaczymy też Huberta Hurkacza i jego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar. Finn Mikko Heikkilä wygrał królewski rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na 7 pozycji ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy.
0: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
11: Kolejną rundą sezonu rajdowych Mistrzostw Europy będzie 14 rajd Rzymu. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6 zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Te rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria z Finlandią z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Wiadomo też, że w przyszłym roku rywalami Polaków w dywizji 1A będzie Wielka Brytania, która jest pewna spadku na zaplecze elity. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej NBA. Tym samym wyrównali stan rywalizacji w play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania jutro oraz w czwartek.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
4: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Cześć! Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Wiosna.

0: I ten maj w zasadzie to się już kończy, bo to ostatni tydzień maja, dzisiaj 25 dzień tego miesiąca, a w przyszły poniedziałek przywitamy już czerwiec, ale piosenka jak najbardziej aktualna, dużo słońca i w tej piosence i za naszymi oknami. Fajne to nagranie, mimo wielu lat nadal chętnie wracamy. Po piosenkę Maj od grupy Various Monk, Sebastian Wysoczański. Dzień dobry, witajcie. To już 16 minut po 9. Zerknijmy w gwiazdy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A w gwiazdach takie oto sytuacje. Barany mogą dziś zbyt emocjonalnie podchodzić do różnych spraw związanych z rodziną i krewnymi. Byki będą zajmowały się sprawami, których nie lubią. Ucierpią na tym relacje z otoczeniem. Bliźnięta łatwo przebrną przez kłopoty nawet w pracy. Po południu warto już odpocząć. Raki w sprawach rodzinnych może powiać chłodem. Nie można dłużej nakręcać tej spirali. Lwy czeka dzień pełen niespodzianek i zaskakujących sytuacji, możliwe także nietypowe propozycje. Panny zadbają, by korzyści nie były osiągnięte czyimś kosztem. Myślenie o innych się opłaci. Wagi zaczną w tym tygodniu kończyć stare sprawy, tylko na początku może być trudniej. Skorpiony, dobry czas na nawiązanie znajomości. Z nowym tygodniem przybędzie energii. Strzelcy muszą wystrzegać się błędów. Obok jest ktoś, kto tylko czeka na potknięcie. Koziorożce będą przedsiębiorcze i zdecydowane w działaniu. Ze wszystkim sobie świetnie poradzą. Wodniki, nic negatywnie ich nie zaskoczy, a problemy przynajmniej chwilowo zostaną zażegnane. Ryby, ten tydzień to czas ożywienia w życiu uczuciowym. Pora oderwać się od szarej codzienności. Dziś jest poniedziałek, 25 dzień maja. Imieniny obchodzą Grzegorz, rozważny, krytyczny i uczuciowy, Mariusz, wrażliwy, skryty i pewny siebie, a Urban jest uprzejmy, dowcipny i zuchwały. Osoby urodzone 25 maja są gościnne, uprzejme i sympatyczne. Nigdy nie brakuje im zdrowego rozsądku i potrafią wykazać się trafnością swych spostrzeżeń. Nigdy nie brakuje im zwolenników i przyjaciół. Często bywają uzdolnione w różnych kierunkach. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny rubin, sprzyjający znak zodiaku. Na dziś to lew.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
2: Hey, I'm Tiesto and listening to Muzyczny Radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.

0: reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: 9.30 już punktualnie, na termometrach w okolicach 18 stopni. Dużo słońca na Dolnym Śląsku, a to dopiero początek, ponieważ dzisiaj maksymalnie zobaczymy nawet 25 kresek powyżej zera. Słonecznie będzie na całym obszarze Dolnego Śląska, bardzo pogodnie. Korzystajmy z dzisiejszej aury, bo naprawdę prawdziwa wiosna dziś nam towarzyszy.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Na placu Rotuszowym w Bieleniej Górze odbyły się w sobotę powiatowe obchody Dnia Strażaka. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta. Uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna Elektrowni Turów. Głównym punktem wydarzenia było wręczenie odznaczeń i awansów. Mówi nadbrygadier Marek Hajduk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
4: Mamy 26 powiatów. Trudno wszystkich zebrać we Wrocławiu, bo we Wrocławiu były obchody wojewódzkie, dlatego tradycją jest, że spotykamy się na powiatach, żeby docenić wszystkich i to strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej również. Sprzęt, który już posiadamy dzięki współpracy i samorządów i państwa jest naprawdę na wysokim poziomie, dlatego życzymy sobie przede wszystkim tyle samo powrotów, co wyjazdów i żeby nam tego szczęścia strażackiego, takiego prawdziwego szczęścia nigdy nie zabrakło.
5: Wielkie święto. Świętujemy Dzień Strażaka. Powiatowe obchody razem z duchami ochotnikami, strażacy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Andrzej Sios, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bieleniej Górze.
5: Jak widać, zaproszeni goście, którzy jak zawsze nas zaszczycają swoją obecnością, pokazują, że Straż Pożarna jest dla nich bardzo ważna i przydzielają jednocześnie nagrody, odznaczenia, awanse. Bardzo, bardzo się cieszę, bo niesamowicie jestem dumny ze strażaków na co dzień, wszystkich, jak poświęcają swój czas dla bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko miasta Bieleniej Góry, ale powiatu karkonoskiego i raz w roku jest taka okazja, żeby podziękować i to się dzieje dzisiaj, także bardzo niezmiernie mi jest miło, że tak dużo gości zaszczyciło tą uroczystość.
7: Wyróżniamy strażaków i ochotników, i z Państwowej Straży Pożarnej. Tomasz Szewczyk, Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzynie. Za osiągnięcia, za dokonania i za tą codzienną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim ochrony ludzi i pomocy ludziom.
8: We wszelkich rankingach strażacy są na czołowych miejscach, najczęściej na pierwszym miejscu. A dlaczego? Dlatego, że strażacy dają nam poczucie bezpieczeństwa i za to chciałbym wszystkim strażakom, funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom, druhom bardzo serdecznie podziękować w imieniu powiatu.
3: Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
8: Powiat docenia rolę Straży Pożarnej i zawodowej Ochotniczej Straży Pożarnej, dlatego też pozyskujemy środki, przekazujemy sprzęt dla Straży Pożarnej, który ma nam służyć i służył będzie oby tylko na ćwiczeniach, a nie w akcjach.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada zmodernizowane boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Już po zakończeniu prac czek na blisko 1 000 000 zł na realizację tej inwestycji przekazał władzom miasta wiceminister sportu Piotr Borys. Materiał Jaska Zycha.
9: Rzeczywiście sytuacja dość kuriozalna, bo ministerialne pieniądze przeszły do Świdnicy już po zakończeniu modernizacji pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na terenie miejskiego Osiru, gdzie poza powiększeniem boiska wysłużona 15-letnia murawa została zastąpiona na nowoczesną, sztuczną nawierzchnią z certyfikacją FIFA.
10: Tutaj mogę przekazać praktycznie 1 000 000 zł, bo 990 tysięcy złotych na ręce pani prezydent. Ogromnie cieszymy się, że ta inwestycja mogła być zrealizowana i niech służy szkoleniu piłkarskiemu na najwyższym poziomie. Życzymy naprawdę sukcesów i tego, aby boisko było zapełniane grupami szkoleniowymi.
9: To Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zmodernizowane boisko zabezpiecza potrzeby treningowe blisko 1000 młodych piłkarzy z lokalnych klubów. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Jerzy Żądło, wskazuje na radykalną poprawę parametrów technicznych obiektu.
11: 15-letnie boisko sztuczne po mocnej eksploatacji nadaje się coraz mniej dla użytkowania, zwłaszcza dla zdrowia dzieci. Teraz to boisko pokazuje organizuje, którą Państwo widzicie. No, wszyscy są zachwyceni i tak naprawdę chcą trenować na Sztucznej Murawie, mimo też i pogody, bo tu widzicie kompleks i bo jest też trawiastek. Natomiast ta jakość daje możliwość i daje chęci innym klubom sportowym korzystania z tego boiska.
9: Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska zapowiedziała, że miasto przygotowuje kolejne duże projekty sportowe. To przede wszystkim budowa parku wodnego oraz nowej hali widowiskowo-sportowej. Ja do tych pomysłów i projektów będę wracał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: W Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze odbyła się 21. edycja Festiwalu Nauki, na który przybywają ósmoklasiści z całego regionu. Było dyktando o pióro prezydenta Jeleniej Góry, liczne konkursy i zajęcia sportowe. Jak podkreślają organizatorzy, zawody, w których uczy się w jeleniogórskim elektroniku, są zawodami przyszłości i teraźniejszości. Ten materiał w kolejnym raporcie, a już teraz przed nami górska prognoza pogody.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 13 stopni, wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mokre, śliskie. Niektóre szlaki turystyczne zamknięte są ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 14 do 24 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie.
14: Dzień dobry, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej GOPR. Dzisiaj w górach mamy piękną, słoneczną pogodę, praktycznie bezwiecznie, miejscami delikatny wiatr, dużo słońca, dużo dobrej widoczności. Pamiętajmy o nawodnieniu, bo to już jest ten czas, gdzie trzeba zwracać na to uwagę. Zabezpieczajmy się przed słońcem, aby uniknąć udarów słonecznych. Zapraszamy w góry.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hi everyone, I'm Fede LeGrand and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
6: Wiosna.

0: No i to są takie już naprawdę iście letnie nagrania. Summer Holiday w Muzycznym Radiu. 10 minut do godziny 10. Wiadomości z kraju i ze świata za chwilę. A do tego czasu jeszcze utwór, który wiele lat temu przez bardzo długi czas podbijał naszą hit planetarną listę i w zasadzie pojawiał się w naszym programie. To był 2015 rok. A kto? Przypomnijmy.
1: Hello, this is Maria. We are sending a big hello,
2: hello to Muzyczne Radio.

When you're down, down low, you know that I'm here for you. Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
2: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
2: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open. Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
3: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
2: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
4: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Boheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
2: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
5: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
2: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na 4 piętrze na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz, kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
14: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
13: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
15: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

кохане, музика.

0: To projekt R.I.O., który wyprodukował naprawdę całą masę różnych słonecznych, wakacyjnych, wiosennych nagrań. Dzisiaj sięgamy po piosenkę Forward, która podbijała falę naszej stacji. Nasze listy, 12 minut po godzinie 10, poniedziałek w kalendarzach, 25 dzień maja i ostatni tydzień maja. Kiedy ten maj minął? Naprawdę, chciałbym to wiedzieć. I szukam w głowie, co ja w tym maju robiłem, że to już końcówka. Za chwilę czerwiec, w przyszły poniedziałek już będziemy witać nowy miesiąc czerwcowy. Pogodowo ten tydzień zapowiada się fenomenalnie, a jeszcze lepiej brzmi utwór, po który teraz sięgamy. Koniecznie dajcie głośniej.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
2: Tu Wanda Kwietniewska, zespołu Wanda i Banda. Ja Was gorąco i serdecznie pozdrawiam, a Wy słuchacie Muzycznego Radia.

Jest takie powiedzenie, że jak się z kimś spotykamy i zaczynamy podczas tego spotkania mówić o pogodzie, to czas się rozstać i wrócić do domu. Ale proszę nie wychodzić. My o pogodzie mówić za chwilę będziemy i to nie dlatego, że jest nudno, tylko dlatego, że w tej pogodzie naprawdę dużo się dzieje. Bardzo duża ilość słońca do końca tego tygodnia, ale choćby dla ogrodników, sadowników taka informacja, że z czwartku na piątek w nocy widzimy spadki temperatur do 4 stopni. Oczywiście na plusie, ale to tylko 4 stopnie. No, szkoda. Szkoda, że 4 stopnie, ale oczywiście cieszymy się, że nie ma zera czy minus jednego, co zresztą bardzo by nas jakoś chyba nie zdziwiło. 10:30 się zbliża, raport regionalny i o tej pogodzie właśnie mówić będziemy za chwilę.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl
1: 10.30 punktualnie. Spoglądamy na prognozy pogody, a tutaj w okolicach 19 stopni, bardzo słonecznie, 25 dzisiaj maksymalnie. I słonecznie z całą pewnością będzie przez kilka najbliższych dni. Dzisiaj 25 stopni, jak wspomniałem, jutro 27, w środę nawet 23, a to oznacza, że będziemy cieszyć się słońcem.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
3: A zaczynamy od pytania, czy linia kolejowa z Wałbrzycha do Mieroszowej dalej po czeskiej stronie z Mezimieści do Nachodu będzie modernizowana i rozwijana. Po spotkaniu samorządowców z Kudowy i Nachodu z przedstawicielami PLK te plany wydawały się stać pod dużym znakiem zapytania. Perspektywa elektryfikacji tej linii dość rozmyta. Materiał jest KZH.
4: Rzeczywiście podczas spotkania, do jakiego doszło na początku maja w Kudowie-Zdroju, rozmawiano na temat planów i możliwości budowy ewentualnego połączenia Kudowy-Zdroju z Nachodem. Takie rozwiązanie proponowali przedstawiciele polskich linii kolejowych, argumentując to m.in. rzekomą rezygnacją kolei czeskich z modernizacji preferowanej do tej pory linii kolejowej łączącej Nachod z Mezimieści. To miałoby w następstwie skutkować odejściem PLK od planów elektryfikacji i dalszego rozwoju linii Mieroszów-Wałbrzych. To o tyle zaskakujące, że to właśnie to połączenie miało być osią projektowanego przez Polskę i Czeską Republikę szybkiego połączenia Wrocławia z Pragą. Ja o te plany zapytałem oficjalnie i zarząd czeskich kolei, i polskie linie kolejowe.
5: Podle dohody z mezinárodních jednání.
4: Zgodnie z ustaleniami z międzynarodowych rozmów pracujemy teraz nad elektryfikacją i modernizacją linii kolejowej Hradec-Kralove Nachod Mezimieści granica państwa i dalej w kierunku na Wałbrzych. Pociągi międzynarodowe mają pojechać po tej trasie w 2035 roku, zapewniając szybkie połączenie na trasie Praga-Wrocław.
5: Rychłą doprawę na trasę Praga-Wrocław.
4: Powiedział Duszan Gawenda, rzecznik czeskiego zarządu kolei. Co ciekawe, planów o zaniechaniu rozwoju linii Wałbrzych-Mieroszów nie potwierdza też rzeczniczka samej PLK, Marta Pawiańska.
6: Obecnie prowadzone są prace związane z remontem tunelu kolejowego w Unisławiu Śląskim, a zakres robót uwzględnia możliwość przyszłej elektryfikacji linii kolejowej numer 291 na odcinku Boguszów-Gorce Mieroszów. Na dziś jednak nie określono terminu elektryfikacji ani sposobu zasilania sieci trakcyjnej. Kwestie te będą analizowane z uwzględnieniem postępu przygotowawczych prac po stronie czeskiej.
4: To właśnie Marta Pabiańska, rzeczniczka polskich linii kolejowych. Dlaczego w takim razie podczas spotkania w Kudowie-Zdroju podano samorządowcom z Polski i Czech niepolegającą na prawdzie informację? Sprawie będę się przyglądał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Ogromna frekwencja na Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliach. Podczas 3-dniowego maratonu muzycznego na scenie ustawionej na Błoniach Jeleniogórskich wystąpiło kilkunastu artystów, w tym takie gwiazdy jak legendarna formacja Dżem i Skolim, ale święto studentów to nie tylko koncerty, to także sportowe turnieje i konkursy, a przede wszystkim dobra zabawa. Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia są jedną z największych tego typu imprez studenckich na Dolnym Śląsku. Do tego nie jest to impreza biletowana, podkreśla Jerzy Łużniak, prezydent stolicy Karkonoszy.
7: Koncert Dżemu myślę, że zapamiętany zostanie na wiele, wiele lat, bo naprawdę była to wspaniała, dobra, stara muzyka. Stary dobry rock i stary dobry blues. To jest przede wszystkim zaufanie w stosunku do studentów, ale z drugiej strony też jest czas pracy, czas zabawy. Teraz był czas zabawy, a będzie czas pracy. Także trzymam kciuki za sesję, za wszystkich studentów.
8: Studenci nie są obcym elementem społeczności, tylko są z nami.
3: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
8: Przyjść, porozmawiać z nimi to naprawdę duża radość, ale też i chyba dla nich spełnienie pewnego oczekiwania, że to jest tylko też krok do rzeczywistości, która też przed nimi jest. Widać, że to tu władze Jeleniej Góry dbają o to, żeby młodzi ludzie czuli się dobrze i chcieli tu zostać, a nie uciekać. To jest dobry pomysł na to, żeby ich pokazać, że Jelenia Góra jest otwarta dla nich, dla ich przyszłości.
9: To wydarzenie to nie tylko jest taką tradycją studencką, jest to przede wszystkim symbol wspólnoty.
3: Doktor Elżbieta Zieja, rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
9: Studiowanie tak naprawdę to nie tylko nauka. To też taki właśnie czas na budowanie wspaniałych relacji. Ja byłam w tamtym roku na takim spotkaniu rektorów w Legnicy, no i właśnie nie omieszkałam pochwalić się, że mamy prezydenta, który nas mocno sponsoruje, bo jednak jest to impreza dla każdego za darmo. Nie ma biletów, może każdy przyjść, mogą przyjść rodziny z dziećmi, bawić się, integrować właśnie wspólnie razem, ale nie ukrywam, że to też jest promocja dla naszych uczelni.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: W Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze odbyła się 21. edycja Festiwalu Nauki, na który przybywają ósmoklasiści z całego regionu. Było dyktando o pióro prezydenta Jeleniej Góry, liczne konkursy i zajęcia sportowe. Jak podkreślają organizatorzy, zawody, w których uczy się w wieleńgórskim elektroniku, są zawodami przyszłości i teraźniejszości.
10: Dzisiaj ta impreza troszeczkę ma inny kształt, dlatego że mamy Festiwal Nauki połączony z Dniem Dziecka. Mirosław Ciesielski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, czyli Rada Rodziców przygotowuje ten Dzień Dziecka. Mniej nauki chyba troszeczkę w tym wszystkim, więcej zabawy jest, żeby to było no takie trochę oddechu, żeby troszeczkę w tym świecie trudnym czasami, zwariowanym. Jakieś tam oczywiście będą konkursy, dyktando, jakieś matematyczne i tak dalej, ale też i dużo zabawy ma być.
11: Naszą myślą na ten rok jest to, żeby połączyć sport z logicznym myśleniem, stąd motto Siła Słowa, Moc Logiki. Aleksandra Łasiewicka, nauczyciel Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Wobec tego dzieci będą musiały zmierzyć się z olimpiadą matematyczno-sportową, gdzie będziemy sprawdzać ich sprawność fizyczną oraz matematyczną. Dodatkowo oczywiście mamy turniej piłki nożnej dla tych najbardziej sportowo zaangażowanych. Oprócz tego jeszcze mamy bardzo dużo atrakcji pobocznych, mamy statki na układzie współrzędnych, mamy łamigłówki, mamy szyfry książkowe i jeszcze więcej atrakcji, które po prostu tutaj wszędzie dookoła będą się działy. Sztandarowe wydarzenie tej imprezy, które już od lat dzięki olbrzymiemu wsparciu Urzędu Miasta możemy organizować. Będą ze sobą mierzyć ósmoklasiści z jeleniogórskich podstawówek właśnie o ten zaszczyt na pióro prezydenta.
3: To wszystko w tym raporcie, właściwie to w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu już po południu. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland, I'm Parvstila and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do ciebie i odkupię twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
0: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
2: Po reklamie.
3: Wiosna.

Leonie w muzycznym radiu wiele razy już podbijała falę naszej stacji. Marcus and Martinez. To połączenie zaowocowało utworem Moonlight, po które dzisiaj sięgamy co godzinę na falach naszej stacji. Nasz hit typ, 12 minut do godziny 11. Dario G już w kolejce, jeden z największych przebojów hitu, wielokrotnie remiksowany, coverowany, jak zwał, tak zwał. Pewne jest to, że my po tą wersję to akurat bardzo lubimy wracać.

0: Muzyczne radio. Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Hej dzieciaki i rodzice! Już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Kuprum Arena!
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego, najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open. Miriam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożni wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów, ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
5: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
4: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fijołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Весна.

Michael Jackson w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. Billie Jean w Muzycznym Radiu 24 minuty po 11. Poniedziałek, 25 dzień maja. A my oczywiście jesteśmy razem z wami i sięgamy po piosenki, które mocno, mocno wam polecamy. To są takie, no właśnie, niezapomniane hity. Można do nich wracać zawsze i wszędzie. O 11.30 o pogodzie mówić będziemy. Teraz Lady Punky, rysunkowa postać.

Lady Punk, rysunkowa postać, zbliża się 11.30, a w pogodzie piękne wartości. Długo czekaliśmy na taką pogodę. No i się doczekaliśmy. Za chwilę będziemy więcej o tym mówić. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Pogoda.
6: Zbliża się 11.30 na termometrach w okolicach 19 stopni. 25 dzisiaj maksymalnie. Bardzo duża ilość słońca na Dolnym Śląsku. W nocy spadek temperatur do 12 stopni. Jutro, no i jutro chyba najbardziej upalny dzień, ponieważ na naszych radarach widzimy 28 stopni. W słońcu zdecydowanie więcej. Wracając jeszcze do tego naszego poniedziałku, biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy 19 stopni aktualnie, to ciekawostka jest taka, że temperatura odczuwalna jest równa tej na termometrach, czyli również 19. 25 dzisiaj, jak wspomniałem, 28 jutro i 23 w środę. Tak wyglądają najbliższe dni. Oczywiście każdego dnia bardzo duża ilość słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
4: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

Leoni Marcusen Martinez z utworem Moonlight to nasz poniedziałkowy hit tip. To piosenka, po którą dzisiaj co godzinę będziemy sięgać. 17 minut już do południa. Alvaro Soler i jeszcze w niezapomnianych hitach wszechczasów El Mismo Sol.

0: piosenka pojawiła się właśnie w takim wakacyjnym okresie. Ona podbijała hit Planetarną Listę. Bardzo często zresztą pojawiała się u nas w naszych programach. Dziś trafia do niezapomnianych hitów wszechczasów. Ja mam wrażenie, że ten utwór pojawił się naprawdę niedawno, a minęło 5 lat od kiedy ta piosenka pojawia się na falach naszej stacji. My do wiadomości mamy jeszcze kilka minut, więc posłuchajcie, kto nam do tej godziny 12 potowarzyszy.
1: Cześć, tu Muniek Staszczyk z Tila. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka!
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
6: 12.
5: Czas na wiadomości.
7: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
8: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
9: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
8: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
7: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu W Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w Ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
10: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na
6: 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
7: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: кохане, музика.
1: Mr. World

0: Fenomenalna wersja wielkiego klasyka Sharp Dressed Man grupy ZZ Top w zupełnie innym wydaniu. 20 minut po godzinie 12. Poniedziałkowe popołudnie w Muzycznym Radiu, 25 dzień maja.
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: I za moment oczywiście wrócimy do kolejnych niezapomnianych hitów, ale wcześniej jeszcze kartka z kalendarza. Dzisiaj, jak wspomniałem przed sekundą, 25 dzień maja i dokładnie 3 lata temu, w 2023 roku, według naszych informacji, w wieku 83 lat, w Curychu po długiej chorobie zmarła Tina Turner. Wokalistka bluesowa, rockowa i bez jakiejkolwiek przesady, jedna z największych artystek wszechczasów, znana z ogromnej ilości różnych, naprawdę różnych piosenek, nazywana królową rock'n'rolla, zdobyła 8 nagród Grammy, a karierę zakończyła w 2009 roku i odeszła właśnie 3 lata temu, 25 maja. Graliśmy wtedy przez cały dzień różne piosenki, które wykonywała Tina Turner, więc i dziś w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów bardzo chętnie wracamy do tej twórczości ponadczasowej. The Best.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: 12.30 punktualnie, piękny dzień nam się zapowiada już teraz w okolicach 21 stopni, oczywiście będzie więcej lada, moment będziemy mieli do czynienia z temperaturami rzędu 25 stopni, a jutro nawet 28. Ten tydzień z pewnością w towarzystwie masy, naprawdę masy słońca, duże wartości na słupkach rtęci, bardzo dużo słońca, są także dni w tym tygodniu, kiedy będzie towarzyszyła nam bezwietrzna aura, więc korzystajmy, bawmy się i czerpmy radość z tego słońca.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyły się w sobotę powiatowe obchody Dnia Strażaka. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta. Uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna Elektrowni Turów. Głównym punktem wydarzenia było wręczenie odznaczeń i awansów, mówi nadbrygadier Marek Hajduk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
9: Mamy 26 powiatów. Trudno wszystkich zebrać we Wrocławiu, bo we Wrocławiu były obchody wojewódzkie, dlatego tradycją jest, że spotykamy się na powiatach, żeby docenić wszystkich i to strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej również. Sprzęt, który już posiadamy dzięki współpracy i samorządów, i państwa, jest naprawdę na wysokim poziomie, dlatego życzymy sobie przede wszystkim tyle samo powrotów, co wyjazdów i żeby nam tego szczęścia strażackiego, takiego prawdziwego szczęścia nigdy nie zabrakło.
10: Wielkie święto świętujemy, Dzień Strażaka. Powiatowe obchody razem z duchami ochotnikami, strażacy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy cywilnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
11: Andrzej Siosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
10: Jak widać, zaproszeni goście, którzy jak zawsze nas zaszczycają swoją obecnością, pokazują, że Straż Pożarna jest dla nich bardzo ważna i przydzielają jednocześnie nagrody, odznaczenia, awanse. Bardzo, bardzo się cieszę, bo niesamowicie jestem dumny ze strażaków na co dzień wszystkich, jak poświęcają swój czas dla bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko miasta Jeleniej Góry, ale powiatu karkonoskiego i raz w roku jest taka okazja, żeby podziękować i to się dzieje dzisiaj, także bardzo niezmiernie mi jest miło, że tak dużo gości zaszczyciło tą uroczystość.
12: Wyróżniamy strażaków i ochotników i z Państwowej Straży Pożarnej. Tomasz Szewczyk, Ochotnicza Straż Pożarna w Podbrzynie. Za osiągnięcia, za dokonania i za tą codzienną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim ochrony ludzi i pomocy ludziom.
13: We wszelkich rankingach strażacy są na czołowych miejscach, najczęściej na pierwszym miejscu. A dlaczego? Dlatego, że strażacy dają nam poczucie bezpieczeństwa i za to chciałbym wszystkim strażakom, funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom, druhom bardzo serdecznie podziękować w imieniu powiatu.
8: Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
13: Powiat docenia rolę straży pożarnej i zawodowej ochotniczej straży pożarnej, dlatego też pozyskujemy środki, przekazujemy sprzęt dla straży pożarnej, który ma nam służyć i służył będzie i oby tylko na ćwiczeniach, a nie w akcjach.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada zmodernizowane boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Już po zakończeniu prac czek na blisko 1 000 000 zł na realizację tej inwestycji przekazał władzom miasta wiceminister sportu Piotr Borys. Materiał Jacka Zycha.
14: Rzeczywiście sytuacja dość kuriozalna, bo ministerialne pieniądze przeszły do Świdnicy już po zakończeniu modernizacji pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na terenie miejskiego Osiru, gdzie poza powiększeniem boiska wysłużona 15-letnia murawa została zastąpiona nowoczesną sztuczną nawierzchnią z certyfikacją FIFA.
15: Tutaj mogę przekazać praktycznie 1 000 000 zł, bo 990 tysięcy złotych na ręce pani prezydent. Ogromnie cieszymy się, że ta inwestycja mogła być zrealizowana i niech służy szkoleniu piłkarskiemu na najwyższym poziomie. Życzymy naprawdę sukcesów i tego, aby boisko było zapełniane grupami szkoleniowymi.
14: To Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zmodernizowane boisko zabezpiecza potrzeby treningowe blisko 1000 młodych piłkarzy z lokalnych klubów. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Jerzy Żądło, wskazuje na radykalną poprawę parametrów technicznych obiektu.
16: 15-letnie boisko sztuczne po mocnej eksploatacji nadaje się coraz mniej dla użytkowania, zwłaszcza dla zdrowia dzieci. Teraz to boisko pokazuje, którą Państwo widzicie, wszyscy są zachwyceni i tak naprawdę chcą trenować na sztucznej murawie, mimo też i pogody, bo tu widzicie kompleks i bo jest też trawiastek, natomiast ta jakość daje możliwość i daje chęci innym klubom sportowym korzystania z tego boiska.
14: Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska zapowiedziała, że miasto przygotowuje kolejne duże projekty sportowe. To przede wszystkim budowa parku wodnego oraz nowej hali widowiskowo-sportowej. Ja do tych pomysłów i projektów będę wracał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczny Radio.
8: Jury ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Kantat 56 wysłuchało 10 chórów zakwalifikowanych przez Radę Artystyczną do udziału w turnieju. Kapituła postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
17: Grand Prix, nagroda główna dla najlepszego chóru ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Kantat 56. Lutnia imienia Jerzego Libana z Legnicy, związana z nagrodą pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych i udziałem w przyszłorocznej edycji turnieju w charakterze gościa specjalnego. Nagroda dla dyrygenta najlepszego chóru w wysokości 1500 złotych i udział dyrygenta chóru w pracach jury Legnica Kantat 57 oraz nominacja do Grand Prix polskiej chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza. Otrzymał ją chór kameralny Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu pod dyrekcją Sławomiry Raczyńskiej. To trzeci triumf tego zespołu w legnickich zmaganiach. Poprzednie zwycięstwa miały miejsce w roku 2015 i 2018. Oznacza to, że lutnia przechodzi na własność chóru. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Kolejny raport o 13.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hey, what up, this is Ria, and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne.

0: ważnego. Nie przegap! Dzień dziecka w Kuprum Arena.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
15: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
16: Po reklamie.
17: Niezapomniane hity wszechczasów
18: w muzycznym radiu.

0: November Project i Safandoła w Muzycznym Radiu. 14 minut do godziny 13, a teraz...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.
0: Ponownie u nas Leonie, Marcus and Martinez z nagraniem Moonlight.

Moonlight dziś w muzycznym radiu co godzinę, więc pewne jest to, że za niecałe 60 minut ponownie będziemy się z tym nagraniem słyszeć. 12 minut do godziny 13. Za moment kolejna część naszego poniedziałkowego popołudnia. Garcia, Karimba de Luna, Tommy Cash i Pectus do wiadomości. Sebastian Wysoczański, fajnego, udanego dnia wam życzę. Do usłyszenia.

0: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
6: Czas na wiadomości.
8: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań. Marcin Krzemiński, dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
9: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
8: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6,75 zł. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
10: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
11: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
10: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
8: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie BIK Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To Nieba i Blue Cafe.
1: Muzyczne radio.
0: Patryk Łasica, dzień dobry. Mamy kwadrans po godzinie 13. No a to niebo nad nami dziś wyjątkowo piękne i słoneczne. 25 dzień maja, poniedziałek, w kalendarzu między innymi Światowy Dzień Piłki Nożnej. Oprócz tego także święto królewny z templarza, piwowara, weterana, a nawet ręcznika. Do startu meteorologicznego lata zostało nam zaledwie 7 dni, no i czuć to w powietrzu. A w eterze, na naszych falach, jak zawsze możecie liczyć na najlepsze muzyczne towarzystwo, programy autorskie, premiery, informacje, a teraz z racji pory sprawdźmy, co nowego słychać w wielkim muzycznym świecie.
1: Muzyczne radio.
2: Wygląda na to, że wracamy do Was z muzycznymi wiadomościami, które dziś kręcić się będą wokół takich artystów jak JJ, Marcin Maciejczak i Bryska, a także zespołu Aqua, który kończy muzyczną karierę. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zaczynamy. JJ, zwycięzca ubiegłorocznej Eurowizji, wydał właśnie swoją pierwszą epkę Into the Unknown, którą otwiera nowy, szalenie osobisty rozdział w jego karierze. Operowy głos artysty spotka się tu z popowymi elementami, tworząc muzyczny świat ukształtowany przez ostatnie doświadczenia i przeżycia. 6 utworów porusza tematy zmiany, odkrywania samego siebie i wszystkiego, co dzieje się w tak zwanym międzyczasie. Into the Unknown odzwierciedla to, co wydarzyło się w minionym roku, odkąd wygrałem Eurowizję z utworem Wasted Love, opowiada artysta. Czułem się, jakbym został wrzucony do otchłani nieznanego. Zainteresowanie mediów, wywiady, występy, sesje pisania piosenek w całej Europie. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Na Into the Unknown JJ po raz pierwszy łączy wszystkie dotychczasowe etapy swojego muzycznego rozwoju, zaczynając jednocześnie kolejny etap artystycznej drogi. Dalej o nowościach Music News, ale tym razem z naszego muzycznego podwórka. Marcin Maciejczak i Bryska pojawiają się we wspólnym hicie Na lato. Grawitacja to popowy banger w najlepszym wydaniu. Młodzi artyści połączyli siły, tworząc utwór, który od pierwszych dźwięków przenosi słuchaczy do najbardziej słonecznych momentów lata, tych przeżytych i tych, które dopiero przed nami. Historia współpracy Marcina z Bryską sięga początków prac nad ostatnim albumem Maciejczaka, 8 piosenek o miłości. Artysta zaprosił wokalistkę do współpracy nad nowymi piosenkami. Jedynie kwestią czasu było, aby wokaliści poszli o krok dalej i nagrali duet. 8 piosenek o miłości to 3 album w karierze Marcina Maciejczaka. To w całości polskojęzyczna płyta stanowiąca świeżą dawkę najlepszego rodzimego popu. To 8 historii, 8 wymienionych ukradkiem spojrzeń, 8 zauroczeń i rozstań. To kalejdoskop emocji, które pamiętamy z czasów młodości, kiedy wszystko zdawało się być dużo prostsze, a równocześnie najtrudniejsze. Album przez kilka tygodni znajdował się w zestawieniu najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Music News. I na koniec możemy powiedzieć, to koniec. Zespół Aqua oficjalnie ogłosił zakończenie działalności koncertowej. Autorzy kultowego hitu Barbie Girl poinformowali fanów w mediach społecznościowych, że po niemal 30 latach wspólnej kariery nadszedł czas, by zamknąć ten rozdział. W opublikowanym oświadczeniu członkowie zespołu napisali, że decyzja nie była łatwa, ale czują, że to odpowiedni moment, aby się pożegnać. Aqua była ogromną częścią naszego życia i razem przeżyliśmy więcej niż kiedykolwiek odważyliśmy się marzyć. Podróżowaliśmy po świecie, spotykaliśmy niesamowitych ludzi i śpiewaliśmy z milionami fanów, napisali muzycy. Grupa podkreśla, że chce zakończyć działalność w momencie, gdy wciąż towarzyszą jej dobre wspomnienia i wzajemny szacunek. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia, dodali artyści. A nasze dzisiejsze spotkanie z Music News kończymy kolejnymi premierami, zatem łapcie najnowsze dźwięki od takich artystów jak Vice i Alo Black z nagraniem Follow Me, Leony Marcus and Martinus z nową piosenką Moonlight i Shakira z najnowszym singlem Die Die. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News.
0: Tomkowi jak zawsze dziękujemy, a na deser po Music Newsie potrójne espresso, ale w sensie muzycznym, przywita nas niemiecki weteran klubowej sceny BK Duke i jego zupełna nowość, kandydat na hit wakacji Storm in My Hips, czyli dosłownie burza w moich biodrach. No to co, moi drodzy, czas usłyszeć grzmot.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
5: Minęła godzina 13.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Piękne lato mamy tej wiosny. Na dolnośląskich termometrach średnio 23 stopnie w cieniu. No i wartości są bliźniacze niemalże w każdym zakątku regionu. Dzisiejsze maksimum jest prognozowane na 25 na plusie i tyle powinniśmy osiągnąć do godziny 15. Ciśnienie wysokie na barometrach 1027 hektopaskali jest w trendzie spadkowym. Intensywny wiatr w porywach sięga nawet do 50 km na godzinę. Wieje w kierunku wschodnim. Średnia wynosi 5 metrów na sekundę. Idealna widoczność, optymalna wilgotność w okolicach 50%. I wszędzie bardzo dobra jakość powietrza.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A co słychać na Dolnym Śląsku, ale od strony informacyjnej opowie już Anna Torkota.
9: Dzień dobry. W tych wiadomościach echa wielkich jeleniogórskich juwenaliów. Legnica Kantat. Powiem o nagrodach i wyróżnieniach. Na koniec Świdnica i ponad milion złotych na modernizację boiska treningowego. Zapraszam na szczegóły. Ogromna frekwencja na wielkich jeleniogórskich juwenaliach. Podczas trzydniowego maratonu muzycznego na scenie ustawionej na błoniach jeleniogórskich wystąpiło kilkunastu artystów, w tym takie gwiazdy jak legendarna formacja Jemmy z Kolim. Ale święto studentów to nie tylko koncerty. To także sportowe turnieje i konkursy, a przede wszystkim dobra zabawa. Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia są jedną z największych tego typu imprez studenckich na Dolnym Śląsku. Do tego nie jest to impreza biletowana, podkreśla Jerzy Łużniak, prezydent stolicy Karkonoszy.
10: Koncert Jemmy, myślę, że zapamiętany zostanie na wiele, wiele lat, bo naprawdę była to wspaniała, dobra, stara muzyka. Stary dobry rock i stary dobry blues. To jest przede wszystkim zaufanie w stosunku do studentów, ale z drugiej strony też jest czas pracy, czas zabawy. Teraz był czas zabawy, a będzie czas pracy. Także trzymam kciuki za sesję, za wszystkich studentów.
11: Studenci nie są obcym elementem w społeczności, tylko są z nami.
12: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
11: Przyjść, porozmawiać z nimi, to naprawdę duża radość, ale też i chyba dla nich spełnienie pewnego oczekiwania, że to jest tylko też krok do rzeczywistości, która też przed nimi jest. Widać, że to tu władze Jeleniej Góry dbają o to, żeby młodzi ludzie czuli się dobrze i chcieli tu zostać, a nie uciekać. To jest dobry pomysł na to, żeby ich pokazać, że Jelenia Góra jest otwarta dla nich, dla ich przyszłości.
13: To wydarzenie to nie tylko jest taką tradycją studencką, jest to przede wszystkim symbol wspólnoty.
12: Doktor Elżbieta Zieja, rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
13: Studiowanie tak naprawdę to nie tylko nauka. To też taki właśnie czas na budowanie wspaniałych relacji. Ja byłam w tamtym roku na takim spotkaniu rektorów Legnicy, no i właśnie nie omieszkałam pochwalić się, że mamy prezydenta, który nas mocno sponsoruje, bo jednak jest to impreza dla każdego za darmo. Nie ma biletów, może każdy przyjść, mogą przyjść rodziny z dziećmi, bawić się, integrować właśnie wspólnie razem, ale nie ukrywam, że to też jest promocja dla naszych uczelni.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Jury ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Cantat wysłuchało 10 chórów zakwalifikowanych przez Radę Artystyczną do udziału w turnieju. Jurorzy postanowili przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
14: Grand Prix, nagroda główna dla najlepszego chóru ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Cantat 56, lutnia imienia Jerzego Libana z Legnicy, związana z nagrodą pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych i udziałem w przyszłorocznej edycji turnieju w charakterze gościa specjalnego, nagroda dla dyrygenta najlepszego chóru w wysokości 1500 zł i udział dyrygenta chóru w pracach jury Legnica Cantat 57 oraz nominacja do Grand Prix polskiej chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza. Otrzymał ją chór kameralny Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu pod dyrekcją Sławomiry Raczyńskiej. To trzeci triumf tego zespołu w legnickich zmaganiach. Poprzednie zwycięstwa miały miejsce w roku 2015 i 2018. Oznacza to, że lutnia przechodzi na własność chóru. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zyskał zmodernizowane boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Już po zakończeniu prac czek na blisko 1 000 000 zł na realizację tej inwestycji przekazał władzom miasta wiceminister sportu Piotr Borys. Więcej w materiale Jacka Zycha.
15: Rzeczywiście sytuacja dość kuriozalna, bo ministerialne pieniądze przeszły do Świdnicy już po zakończeniu modernizacji pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na terenie miejskiego Osiru, gdzie poza powiększeniem boiska wysłużona 15-letnia murawa została zastąpiona nowoczesną sztuczną nawierzchnią z certyfikacją FIFA.
16: Tutaj mogę przekazać praktycznie 1 000 000 zł, bo 990 tysięcy złotych na ręce pani prezydent. Ogromnie cieszymy się, że ta inwestycja mogła być zrealizowana i niech służy szkoleniu piłkarskiemu na najwyższym poziomie. Życzymy naprawdę sukcesów i tego, aby boisko było zapełniane grupami szkoleniowymi.
15: To Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zmodernizowane boisko zabezpiecza potrzeby treningowe blisko 1000 młodych piłkarzy z lokalnych klubów. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Jerzy Żądło, wskazuje na radykalną poprawę parametrów technicznych obiektu.
17: 15-letnie boisko sztuczne po mocnej eksploatacji nadaje się coraz mniej dla użytkowania, zwłaszcza dla zdrowia dzieci. Teraz to boisko pokazuje, którą Państwo widzicie, wszyscy są zachwyceni i tak naprawdę chcą trenować na sztucznej murawie, mimo też i pogody, bo tu widzicie kompleks i bo jest też trawiastek, natomiast ta jakość daje możliwość i daje chęci innym klubom sportowym korzystania z tego boiska.
15: Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska zapowiedziała, że miasto przygotowuje kolejne duże projekty sportowe. To przede wszystkim budowa parku wodnego oraz nowej hali widowiskowo-sportowej. Ja do tych pomysłów i projektów będę wracał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczny Radio.
9: Dziękuję. Teraz to wszystkie informacje. Kolejne raporty o 14.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed

0: Pierwsze miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
1: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
3: Wiosna.

Spotkanie z Grzegorzem Chyżym za nami. Patrzę na zegar, no i widzę, że mamy moment idealny na spotkanie z naszym dzisiejszym hit-typem. Panie i panowie, przed wami kolaboracja, która na papierze wygląda świetnie, a w głośnikach brzmi jeszcze lepiej. W muzycznym radiu pojawi się Leonie, wokalistka, której głos napędza tegoroczne piłkarskie mistrzostwa. Tym razem połączyła siły z Markusem i Martinusem, braćmi, których możecie kojarzyć z Eurowizji. Kawałek nosi tytuł Moonlight, czyli Światło Księżyca.

0: ale uspokoję, bo nie będzie tutaj ani grama melancholii. Wręcz przeciwnie, będzie to światło, niczym przypełni, nikt na pewno nie zaśnie.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: funto.
1: Juan jest jego czarna koszula, la camisa negra. Czuć wakacje w powietrzu. Zostało nam 5 minut do godziny 14. Spojrzałem przed moment w nasze muzyczne kalendarium, no i nie byłbym sobą, jakbym nie wspomniał o tym, że to właśnie dziś, 25 maja w roku 1958, urodził się Paul Weller. Wokalista, autor tekstów, lider i założyciel zespołów The Jam, The Style Council. Obecnie prowadzi karierę solową. Jest to 68. rocznica. Ślemy przez eter najlepsze urodzinowe życzenia. No i przy okazji tego jubileuszu mamy dla Was numer idealny, który zdecydowanie przybliży Wam jego życiorys.
2: Cześć, mam na imię Lesław, gram w Kometach. Wy zaś słuchacie piosenki Paul Weller w Muzycznym Radiu.
3: Muzyczne Radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio. Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
0: Czas na wiadomości.
5: Świątek i Chwalińska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie. Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1-6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
6: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
5: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino, Wojciech Jędrusiak.
7: Pracownicy, to nie towar!
8: Pracownicy mówią wprost, przez zimę byli mrożeni. Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. Kontrole nadal trwają. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
5: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, no nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
9: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
5: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim planetarium śląskim odnotowała drgania ziemi.
4: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
5: Mówi wicedyrektor planetarium śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
10: Farruko, Mr. Worldwide. This that take over the world global music. Farruko.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Muzyczne radio.
1: 14 minut po godzinie 14, a to była Hela Mary i Makaron. Jeśli wam smakował, no to koniecznie odwiedźcie naszą stronę internetową i zagłosujcie na ten numer na liście przebojów top30.pl. Przed nami natomiast dzisiejsza piosenka dnia i wielki powrót artysty, który klubową scenę zna jak własną kieszeń. Będzie to BK Duke, niemiecki producent, który prezentuje nowość, utwór, który, jak to świetnie ujął portal Dance Charts, posiada doskonały, napędzający rytm idealny na godziny szczytu. Także czeka na was powrót do złotych czasów muzyki elektronicznej, jednocześnie w super nowoczesnym wydaniu. Koniecznie posłuchajcie Storm in My Hips.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne radio. Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Hej dzieciaki i rodzice! Już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena!
0: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/piotr-kamieniczny. siepomaga.pl/piotr-kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
5: Minęła godzina 14:30.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Coraz bliżej do dzisiejszych wartości maksymalnych. Te prognozowane są na 25 stopni w cieniu. Obecnie średnia temperatura w regionie wynosi 24 na plusie. Od samego świtu przywitało nas niemalże bezchmurne niebo i takie też pozostanie przez cały dzisiejszy dzień, a tak naprawdę jeszcze kilka kolejnych. Ciśnienie jest wysokie, na barometrach 1027 hektopaskali. Zaczyna się obniżać, ale będzie to nieznaczna korekta. Wiatr wschodni, porywy nawet do 50 km na godzinę. To dzisiejsza prędkość maksymalna i po godzinie 20 zacznie słabnąć, w nocy 10 na plusie.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu, przedstawi je Anna Tarkota.
4: Wałbrzych. Co z połączeniami kolejowymi do Czech? Niejasne plany PLK na linii Wałbrzych-Mieroszów. Także zmiany w rozkładzie jazdy lubińskich autobusów oraz na koniec apel strażaków w lesie, susza. Szczegóły za moment. Zapraszam. Czy linia kolejowa z Wałbrzycha do Mieroszowa i dalej po czeskiej stronie z Medzimesti do Nachodu będzie modernizowana i rozwijana? Po spotkaniu samorządowców z Kudowy i Nachodu przedstawicielami PLK te plany wydawały się stać pod dużym znakiem zapytania. Perspektywa elektryfikacji tej linii dość rozmyta. Materiał Jacka Zycha.
7: Rzeczywiście podczas spotkania, do jakiego doszło na początku maja w Kudowie-Zdroju, rozmawiano na temat planów i możliwości budowy ewentualnego połączenia Kudowy-Zdroju z Nachodem. Takie rozwiązanie proponowali przedstawiciele polskich linii kolejowych, argumentując to m.in. rzekomą rezygnacją kolei czeskich z modernizacji preferowanej do tej pory linii kolejowej łączącej Nachod z Medzimiesti. To miałoby w następstwie skutkować odejściem PLK od planów elektryfikacji i dalszego rozwoju linii Mieroszów-Wałbrzych. To o tyle zaskakujące, że to właśnie to połączenie miało być osią projektowanego przez Polskę i Czeską Republikę szybkiego połączenia Wrocławia z Pragą. Ja o te plany zapytałem oficjalnie i zarząd czeskich kolei, i polskie linie kolejowe.
8: Podle dohody z mezinárodních jednání.
7: Zgodnie z ustaleniami z międzynarodowych rozmów pracujemy teraz nad elektryfikacją i modernizacją linii kolejowej Hradec-Kralove-Náchod mezi miasti granica państwa i dalej w kierunku na Wałbrzych. Pociągi międzynarodowe mają pojechać po tej trasie w 2035 roku, zapewniając szybkie połączenie na trasie Praga-Wrocław.
8: Rychłą doprawę na trasę Praga-Wrocław.
7: Powiedział Dusan Gawenda, rzecznik czeskiego zarządu kolei. Co ciekawe, planów o zaniechaniu rozwoju linii Wałbrzych-Mieroszów nie potwierdza też rzeczniczka samej PLK, Marta Pabiańska.
9: Obecnie prowadzone są prace związane z remontem tunelu kolejowego w Unisławiu Śląskim, a zakres robót uwzględnia możliwość przyszłej elektryfikacji linii kolejowej numer 291 na odcinku Boguszów-Gorce-Mieroszów. Na dziś jednak nie określono terminu elektryfikacji ani sposobu zasilania sieci trakcyjnej. Kwestie te będą analizowane z uwzględnieniem postępu przygotowawczych prac po stronie czeskiej.
7: To właśnie Marta Pabiańska, rzeczniczka polskich linii kolejowych. Dlaczego w takim razie podczas spotkania w Kudowie-Zdroju podano samorządowcom z Polski i Czech niepolegającą na prawdzie informację? Sprawie będę się przyglądał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Od 1 czerwca zmienią się trasy i rozkłady jazdy niektórych autobusów bezpłatnej komunikacji w południowej części gminy Lubin. Ma być krócej i skuteczniej.
10: Czyli lepiej, a dodatkowo do tego lepiej wpisuje się zajawka nowej linii autobusowej, która poprawi dostępność komunikacyjną kilku miejscowości. Mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
11: Największe zmiany dotyczą linii 104 i 105. Linia 104 nie będzie już kursowała przez Raszówkę i trasa zostanie skrócona i poprowadzona z Buczynki przez Raszową Małą bezpośrednio do Raszowej nowo wyremontowaną drogą powiatową. W samej Raszowej pojawią się także dodatkowe przystanki autobusowe. Jednocześnie uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 114 na trasie Wierdzień, Głuchowice, Kochlice, Karczowiska, Raszówka, Raszowa, Pieszków, Osiek i Lubin. Nowa linia ma zapewnić lepszy dostęp do komunikacji mieszkańcom właśnie tych sołectw. Będzie kursować 6 razy dziennie w dni robocze, 4 razy dziennie w sobotę i 3 razy w niedzielę.
10: Korekty obejmą również linie 2, 4 i 101. Zmienią się tam czasy przejazdów oraz godziny odjazdów wybranych kursów. Nowe rozkłady jazdy będą dostępne na stronie internetowej przewoźnika PKS Lubin. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: A na koniec wraz ze strażakami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie. W związku z panującą suszą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Starszy brygadier Michał Jeremienko, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, przypomina, aby podczas leśnych spacerów przestrzegać kilku zasad.
12: Zawsze zalecamy zdrowy rozsądek, nie rozpalamy ognia w lesie, nie wyrzucamy śmieci, nie wyrzucamy niedopałku. To są najważniejsze rzeczy. Jeżeli widzimy jakieś zagrożenie, należy je niezwłocznie zgłosić na numer alarmowy 112, podać swoją lokalizację. Jeżeli jesteśmy w stanie lepiej określić to miejsce, gdzie to się dzieje, należy to zrobić, nie rozłączać się. Pożary lasów są niezwykle groźne. W ostatnim czasie widzieliśmy na terenie Europy i na terenie Polski również dużą intensyfikację tych pożarów. Mamy dość suchą wiosnę i to zagrożenie jest realne. Takie pożary angażują bardzo dużą liczbę strażaków, bardzo dużą liczbę sprzętu, a może być potrzebne na innych obszarach.
4: Dziękuję. W tym raporcie regionalnym to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland, my name is Misha Miller and you are listening to Muzyczne Radio. The

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przystanek Karkonosze.

0: Zosia Wójcik i Niewidzialna.
1: Muzyczne radio.
0: No i jednocześnie poniedziałek. Został nam zaledwie kwadrans do godziny 15, nawet już mniej, 14 minut. Wielu z was może właśnie teraz wracać z pracy do domów. No i jeśli macie dzisiaj jeden z tych dni, kiedy najchętniej rzucilibyście to wszystko i wyjechali w Bieszczady, no to zatrzymajcie się na chwilę, bo paliwo jest drogie, a ja mam dla was znacznie szybszą i tańszą opcję na odcięcie się od rzeczywistości. Przywitają nas teraz norwescy bracia, Markus i Martinus, którzy mimo tego, że są po swoich potężnych trasach koncertowych, to wcale nie zwalniają tempa, zaprosili niedawno do współpracy niemiecką gwiazdę popu Leonie. No i tak powstał numer Moonlight. Brytyjscy krytycy już po kilku dniach od premiery okrzyknęli go zaraźliwym wypełniaczem parkietów, a my dziś wypełnimy poniedziałkową przestrzeń.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami w Pucku i okolicach, z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO. Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
7: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
6: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 złotych za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu, atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
8: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
6: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się dwa autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło dwoje pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
4: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: RMFFM zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie to, co interesuje wszystkich zmotoryzowanych. Dowiemy się, czy paliwa potanieją i duże zainteresowanie chińskimi autami. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Na krajowym rynku paliw mijający tydzień przyniósł nieznaczne wzrosty cen w hurcie, ale jednocześnie też dalsze zmniejszanie się różnicy między benzyną 95 a olejem napędowym, zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i na stacjach. Perspektywy dla odbiorców są jednak optymistyczne, bowiem z prognozy e-petrol.pl wynika, że w końcu maja na stacjach paliw za tankowanie będzie się płacić mniej niż obecnie. W tym tygodniu najbardziej prawdopodobny jest scenariusz umiarkowanych spadków cen wszystkich gatunków paliw. Zgodnie z prognozą detaliczną w okresie od 25 do 31 maja średnia cena benzyny bezołowiowej 98 może mieścić się w przedziale od 6,87 zł do 6,98 zł za litr, popularnej 95 w granicach od 6,34 zł do 6,45 zł za litr, oleju napędowego od 6,72 zł do 6,83 zł za litra, autogazu od 3,59 zł do 3,68 zł za litr. Dobrą informacją dla kierowców jest też to, że część sieci stacji paliw, m.in. Orlen i Moja, przedłużyła weekendowe promocje na tankowanie, co może częściowo zmniejszać wydatki. Polacy pokochali chińskie samochody, o tym za chwilę.
0: Aktualności.
1: Dziś co ósme nowe auto w naszym kraju jest od chińskiego producenta. Co jest powodem, że Polacy tak ciepło przyjęli chińską motoryzację? Przecież jeszcze do niedawna wydawało się, że znacznie bardziej wolimy starsze używane samochody prestiżowych marek niż nowe. Według ekspertów jest kilka powodów zmiany zainteresowania klientów. Polacy zupełnie nieoczekiwanie zmienili podejście do samochodów. Nie muszą już mieć auta marki znanej u nas od dziesięcioleci. Znacznie bardziej istotna stała się nie tyle sama cena, bo ona zawsze odgrywała kluczową rolę, ale jej relacja do wyposażenia standardowego, gwarancji, a nade wszystko wyglądu. A chińskie auta pod tym względem potrafią zrobić wrażenie. Drugi powód sukcesu aut z państwa środka jest następujący. Dla wielu Polaków chiński samochód to ich pierwszy fabrycznie nowy pojazd w życiu. Wcześniej jeździli używanymi, wprawdzie często o prestiżowych marek, ale ich stan techniczny, wygląd, komfort, wyposażenie lub wielkość ekranu nierzadko pozostawiały co nieco do życzenia. Klienci salonów przejechali się chińskim samochodem, w którym dostali to, czego nigdy nie mieli. Zapach nowego auta, nowoczesne i bogate wyposażenie, nowoczesny i efektowny design, wielki ekran oraz długą gwarancję. I po prostu nie mogli się oprzeć. Zresztą mało kto by potrafił na ich miejscu. Polacy zaczęli bowiem przykładać dużą wagę właśnie do designu, zarówno nadwozia, jak i wnętrza. Nie dość, że same auto ma wyglądać efektownie, to jeszcze liczą się dodatki, na przykład duże aluminiowe obręcze kół czy pakiet stylistyczny. We wnętrzu jesteśmy w stanie dopłacić za lepszą tapicerkę. Uwielbiamy też możliwie największe ekrany w środkowej konsoli. A to wszystko gro chińskich samochodów ma już w standardzie. Przy czym cena wciąż pozostaje wyjątkowo kusząca i właściciela chińskiego auta stać było na zapłacenie od razu pełnej ceny. Nie musiał brać wieloletniego kredytu. Na dodatek kluczowo okazało się to, od kogo Polacy kupują chiński samochód. Chińskie firmy wiedziały jedno. Klient może nie znać za dobrze ich marki, ale dla niego bardziej liczy się to, że reprezentuje ją doskonale znany mu dealer. Sprzedażą większości chińskich marek w Polsce zajmują się właśnie dealerzy, którzy działają u nas od dawna, ciesząc się uznaniem, szacunkiem i zaufaniem lokalnej społeczności. To dodatkowo podnosi prestiż chińskiej marki. Klient uważa bowiem, że renomowany dealer nie wiązałby się z marką, która umniejszałaby jego wiarygodność.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Rosalia i Diament, największy przebój z jej ubiegłorocznego albumu pod tytułem Serce.
1: Muzyczne radio.
0: A jeśli ktoś z Was się kiedyś zastanawiał, jaki jest przepis na muzyczny sukces, no to mogę Wam zdradzić, że fundamentem i najważniejszym filarem jest rytm. Wszystkie zespoły, które opanowały go do perfekcji, władały tłumami, no przykładowo muzyka AC/DC, niezbyt skomplikowany, klasyczny rock, ale to właśnie perkusja powoduje, że aż chce się tego słuchać, a jeszcze jak do tego dojdzie linia basu i melodia, to już nie ma zmiłuj się. No i z takim właśnie precyzyjnie wyliczonym ładunkiem, dokładnie 124 uderzeń na minutę, wraca do nas niemiecki weteran BK Duke. Jego najnowszy singiel zadebiutował dosłownie chwilę temu, a już robi potężne zamieszanie na europejskich parkietach. Renomowany magazyn Dance Charts napisał o nim tak: porywający, napędzający numer, dokładnie to, czego potrzebujesz w szczytowym momencie imprezy. No i trudno się z tym nie zgodzić. Trzymajcie się mocno, bo przed Wami popołudniowa dawka endorfin.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 15.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Kolejna godzina popołudnia, no i w końcu towarzyszy nam temperatura maksymalna. Najcieplej jest w centrum i na północy, tam termometry wskazują 25 stopni w cieniu, najchłodniej wysoko na południu i zachodzie 22 stopnie. Ciśnienie jest wysokie, na barometrach 1030 hektopaskali i tutaj pozostanie już bez większych zmian, co najmniej do jutra. Wiatr słabnie, zmienił również kierunek na bardziej południowy, porywy sięgają zaledwie 35 km na godzinę, a średnia wynosi 2 metry na sekundę. Idealna widoczność powyżej 30 km. I tak samo jakość powietrza.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: A teraz czas na raport regionalny, przedstawi go Anna Tarkota.
8: 10 firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę kolejnych odcinków Alei Niepodległości w Świdnicy. Od tego rozpoczniemy. To ważny krok w realizacji jednej z największych inwestycji drogowych w mieście.
9: Przebudowa obejmie dwa kolejne odcinki Alei Niepodległości, od ulicy 1 Maja do ulicy Nauczycielskiej oraz od ulicy Nauczycielskiej do placu Grunwaldzkiego. Zdecydowano, że całość zostanie zrealizowana przez jednego wykonawcę wyłonionego w ramach jednego postępowania przetargowego. Takie rozwiązanie ma usprawnić organizację prac i ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców. Do przetargu wpłynęło 10 ofert. Najniższa wynosi blisko 12,5 miliona złotych, natomiast najwyższa to prawie 18,5 miliona złotych. Teraz rozpoczyna się analiza dokumentów i ocena złożonych propozycji. Dodajmy, że cała inwestycja szacowana była na około 16,5 miliona złotych, z czego 70% kosztów pokryje województwo dolnośląskie. Łączne wydatki Świdnicy uwzględniające dodatkowe prace na sąsiednich działkach oraz modernizację oświetlenia ulicznego mają wynieść blisko 6 700 000 zł. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Na placu ratuszowym w Jeleniej Górze odbyły się w sobotę uroczyste obchody Dnia Strażaka. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta. Uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna elektrowni Turów. Głównym punktem wydarzenia było wręczenie odznaczeń i awansów, mówi nadbrygadier Marek Hajduk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
10: Mamy 26 powiatów. Trudno wszystkich zebrać we Wrocławiu, bo we Wrocławiu były obchody wojewódzkie, dlatego tradycją jest, że spotykamy się na powiatach, żeby docenić wszystkich, i to strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej również. Sprzęt, który już posiadamy dzięki współpracy i samorządów, i państwa, jest naprawdę na wysokim poziomie, dlatego życzymy sobie przede wszystkim tyle samo powrotów, co wyjazdów, i żeby nam tego szczęścia strażackiego, takiego prawdziwego szczęścia, nigdy nie zabrakło.
11: Wielkie święto. Świętujemy Dzień Strażaka, powiatowe obchody razem z duchami ochotnikami, strażacy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy cywilnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
12: Andrzej Siosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
11: Jak widać, zaproszeni goście, którzy jak zawsze nas zaszczycają swoją obecnością, pokazują, że Straż Pożarna jest dla nich bardzo ważna i przydzielają jednocześnie nagrody, odznaczenia, awanse. Bardzo, bardzo się cieszę, bo niesamowicie jestem dumny ze strażaków na co dzień, wszystkich, jak poświęcają swój czas dla bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko miasta Jeleniej Góry, ale powiatu karkonoskiego, i raz w roku jest taka okazja, żeby podziękować, i to się dzieje dzisiaj. Także bardzo niezmiernie mi jest miło, że tak dużo gości zaszczyciło tą uroczystość.
13: Wyróżniamy strażaków
4: i ochotników, i z Państwowej Straży Pożarnej. Tomasz Szewczyk, Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzynie. Za osiągnięcia, za dokonania i za tą codzienną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim ochrony ludzi i pomocy ludziom.
13: We wszelkich rankingach strażacy są na czołowych miejscach, najczęściej na pierwszym miejscu. A dlaczego? Dlatego, że strażacy dają nam poczucie bezpieczeństwa i za to chciałbym wszystkim strażakom, funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom, druhom bardzo serdecznie podziękować w imieniu powiatu.
9: Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
13: Powiat docenia rolę straży pożarnej i zawodowej, i ochotniczej straży pożarnej, dlatego też pozyskujemy środki, przekazujemy sprzęt dla straży pożarnej, który ma nam służyć i służył będzie, i oby tylko na ćwiczeniach, a nie w akcjach.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Wielu turystów wyjście w górę traktuje jak niedzielny spacer, a to może skończyć się tragicznie. Ostrzegają goprowcy. Wybierając się na górską wyprawę bez względu na pogodę, zawsze trzeba się odpowiednio przygotować. Radzi Adam Tkocz, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR.
14: Trzeba pamiętać o tym, że zmienność pogody w górach jest bardzo częsta, więc musimy być przygotowani na to, żeby przede wszystkim umieć zmienić plany nasze, które mamy. Czyli jeżeli widzimy, że pogoda się psuje, jeżeli widzimy, że zbierają się chmury, no to zmieńmy plany, nie ciągnijmy naszej wycieczki do końca, tylko głową wycofać się w momencie, kiedy należy. Oczywiście odpowiednie przygotowanie pod kątem stroju, kurtka przeciwdeszczowa zawsze w plecaku, mapa i źródło światła w razie czego, bo czasami ta wycieczka może się przedłużyć do nieprzewidywalnych godzin. Im bardziej i lepiej przygotowani turyści, tym dla nas jest to mniej pracy, natomiast wiadomo, my od tego jesteśmy, więc zawsze pamiętajmy, o jaki jest numer ratunkowy do GOPR-u, jest to numer 985 lub 601-1300 i warto przed wyjściem w góry zainstalować sobie na telefonie aplikację Ratunek, dzięki której bardzo łatwo nam ratownikom jest zlokalizować w momencie ewentualnego wypadku.
8: A na koniec policjanci z lublińskiej drogówki, którzy mogli obejrzeć popisy 37-letniego motocyklisty z Wrocławia. Na ich oczach pokazał jazdę na jednym kole.
15: Popisał się skutecznie, głównie dla kieszeni i kąta punktowego, bo sama jazda na jednym kole to zabawa dla przedszkolaków, więc popisywać się nie ma czym. Szczególnie, że kamery są wszędzie. Mężczyzna, pędząc ulicą, uniósł motocykl na jedno koło i w takim stylu zmienił pas ruchu. W efekcie otrzymał natychmiastową pomoc w postaci kontroli, utraty prawa jazdy na 3 miesiące, wysokiego mandatu i punktów karnych. Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na 3 miesiące. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami. Od 30 marca tego roku obowiązują przepisy zakazujące m.in. jazdy na jednym kole czy celowego wprowadzania pojazdów poślizg. Za takie zachowanie grożą wysokie kary finansowe oraz utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: To był raport regionalny.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello Poland, I'm Parovstila and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Dayforce 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio.
1: Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. No i a propos tej nocy, to teraz, moi drodzy, zanurzymy się w blasku księżyca. Mówi się czasem, że w muzyce pop, dance wymyślono już wszystko, co można wymyśleć, no ale z drugiej strony pojawiają się persony, które idealnie potrafią pokazać, że nic bardziej mylnego. Jeżeli pamiętacie świetne eurowizyjne Unforgettable, to Markus i Martinus właśnie udowadniają, że wtedy to się dopiero rozgrzewali. Do najnowszego projektu zatrudnili Leonie, artystkę, która ma absolutny, niemal matematyczny talent do pisania melodii, oprócz tego także piękny głos. No i

0: dodatek tej fuzji to single Moonlight. Jest w nim niesamowita przestrzeń, oddech, no i jednocześnie porządna porcja energii. Koniecznie sprawdźcie.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: radia.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Po reklamie.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego. Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sierlce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
8: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
7: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
9: Odnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
10: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa bardzo przez zarząd spółki.
11: Chcemy rozmów!
7: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
12: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Chin Wen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena Tsu w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
7: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Klasyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kolejne nowości przed nami, kolejne gorące single w kręgu naszego zainteresowania, a do tego wyjątkowy koncert wyjątkowego zespołu. Czas na szczegóły, Tomek Dutkiewicz i Music News. Zaczynamy! Legendarny Mike D z Beastie Boys prezentuje single Switch Up. To pierwszy solowy utwór któregokolwiek z muzyków Beastie Boys od ponad dekady. Switch Up to wymykający się gatunkowym schematom banger z chwytliwym refrenem, którego początki sięgają swobodnych, pozbawionych presji eksperymentów w domowym studiu Mike'a. Sesje rozpoczęły się z udziałem jego synów, Davisa i Skylera, oraz ich zespołu Very Nice Person, a z czasem rozrosły się o kolejnych współpracowników i nowe miejsca nagrań. Spontaniczny, intuicyjny i płynny charakter tych muzycznych spotkań wyraźnie słychać w utworze, którego kierunek ukształtowały wspólna kreatywność i chemia między uczestnikami tego właśnie projektu. Pozostajemy w temacie nowych singli. BRK prezentuje utwór Obłok, ostatni bonusowy numer z albumu Barry Black. To wyjątkowy bonusowy kawałek, zamykający etap związany z pierwszym solowym albumem artysty. Pierwotnie okazję do jego usłyszenia otrzymali jedynie właściciele Barry'ego Blacka w formie płyt winylowych. Numer może być też kojarzony przez fanów z wybranych koncertów artysty na żywo. Obłok to lekki, solowy utwór opowiadający o ucieczce od codzienności i wejściu w intymny świat istniejący wyłącznie dla dwojga. Numer buduje atmosferę podróży, zarówno tej fizycznej, jak i emocjonalnej, w której sama droga staje się pretekstem do zatrzymania czasu i odcięcia się od wszystkiego tego, co zbędne. Music News. I na koniec Metallica. Koncert tego zespołu na Stadionie Śląskim w Chorzowie już za nami i było to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Fani usłyszeli największe przeboje grupy wykonane na specjalnej scenie w kształcie obręczy. Dzięki temu specjalnemu układowi sceny fani mogli oglądać zespół ze wszystkich trybun. Metallica oglądało na Stadionie Śląskim ponad 90 tysięcy fanów, ustanawiając rekord frekwencji i zapisując koncert jako największe wydarzenie stadionowe w historii Polski. Trwająca już czwarty rok trasa M72 obejmuje w tym roku 16 stadionowych koncertów w Europie, zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec. Metallica, od kilku lat koncertując w danym kraju, ma zwyczaj wykonywania lokalnego przeboju. Mówiąc ściślej, to Robert Trujillo i Kirk Hammett w pewnym momencie koncertu zostają sami na scenie i próbują sobie poradzić z niełatwym często materiałem. W Chorzowie zespół wykonał przebój Chcemy Być Sobą, zespołu Perfect. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Martin Garrix i Ed Sheeran z nowym singlem Repeat It. Tunge Vaca, Lida z najnowszą piosenką Love Will Never Die i Spada z propozycją My Sweet Release. Tyle na teraz. Tomek Dutkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Autopromocja.
0: Premiery.
1: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance. Rock. Dance.
0: Elektro.
1: Hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
0: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
6: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
8: Minęła godzina 16.30.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pięknie, słonecznie i gorąco. 25 stopni w cieniu to średnia dla regionu i jednocześnie dzisiejsze wartości maksymalne. Co warto podkreślić, taka aura będzie z nami prawdopodobnie aż do piątku, z tą różnicą, że kolejne dni mogą być jeszcze cieplejsze. Ciśnienie wysokie stabilizuje się w okolicach 1030 hektopaskali i utrzyma się na tym poziomie co najmniej do jutra. Wiatr traci na porywistości, wieje w kierunku południowym do 35 km na godzinę. Zachód słońca rozpocznie się o godzinie 20.56, a w nocy termometry wskażą od 10 do 12 stopni na plusie.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: A teraz czas na ostatnią popołudniową porcję informacji z regionu. Przedstawi je Anna Tarkota.
10: Na początek stare Bogaczowice i miliony w termomodernizację. Powiemy także o wsparciu dolnośląskich policjantów dla wdowy po zastrzelonym funkcjonariuszu, a na koniec poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czas na szczegóły. Gmina Stare Bogaczowice rozpoczyna termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej. Samorząd podpisał już umowy z wykonawcami prac w 2 remizach strażackich oraz w świetlicy wiejskiej. Trwają przygotowania do wyłonienia firmy, która odnowi siedzibę urzędu gminy.
11: Władze Starych Bogaczowic pozyskały wysokie dofinansowanie na termomodernizację budynków publicznych. Prace obejmą remizy OSP w Starych Bogaczowicach oraz w Gostkowie. Wójt gminy Tomasz Fonka podpisał umowy na realizację tych zadań w minioną środę. Inwestycje mają poprawić funkcjonowanie jednostek i przynieść realne oszczędności w rachunkach za energię.
12: Przede wszystkim będzie nowy dach, docieplone będą obiekty, zyskają nowe źródła ciepła w postaci pompy ciepła, będą nowe instalacje wodne, nowe bramy, co też jest ważne dla naszych strażaków, żeby szybciej wyjeżdżać do akcji. Generalnie jest bardzo duży zakres prac, który ma poprawić funkcjonowanie tych remiz.
11: To Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice. Koszt remontu obu budynków strażackich wyniesie około 2,5 miliona złotych. Urzędnicy zaplanowali też głęboką termomodernizację dawno nieużytkowanej świetlicy wiejskiej w Starych Bogaczowicach. Obiekt od 2 lat pozostaje zamknięty dla mieszkańców właśnie z powodu złego stanu technicznego.
12: Tu jeszcze w tym zadaniu, oprócz tych dwóch remis i świetlicy. Mamy też termomodernizację budynku Urzędu Gminy i łącznie te cztery zadania kosztują około 4,5 miliona złotych.
11: Czy to jednak wystarczy? Nie wiadomo. Już dziś przetarg na termomodernizację samego budynku Urzędu Gminy trzeba będzie powtórzyć. Pierwsze oferty znacznie przewyższały zaplanowany budżet. Urzędnicy liczą jednak na szybkie znalezienie wykonawcy w kolejnym postępowaniu. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Delegacja Dolnośląskiej Policji odwiedziła panią Magdalenę Skórę-Łuczyńską, wdowę po podkomisarzu Danielu Łuczyńskim, który zginął na służbie w 2023 roku. Został zastrzelony podczas konwojowania przestępcy.
13: Pamiętnej nocy z 1 na 2 grudnia 2023 roku zginęło dwóch policjantów konwojujących przestępcę we Wrocławiu. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce, a w sercach bliskich zostawiła niegojącą się ranę. Dolnośląscy policjanci starają się wspierać wdowy po zmarłych kolegach. Panią Magdalenę Skórę-Łuczyńską odwiedzili z okazji jej okrągłych 50. urodzin, które będzie świętować 27 maja. Wręczono kwiaty, przekazano życzenia oraz wyrazy pamięci i wsparcia, podkreślając, że rodziny poległych funkcjonariuszy niezmiennie pozostają częścią policyjnej wspólnoty. Otrzymała także drobny upominek od Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Jubilatkę odwiedziły też zaprzyjaźnione wdowy garnizonu dolnośląskiego. Jak mówią policjanci, wspólnie spędzone chwile przy kawie i cieście minęły w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Nie obyło się bez wspomnień, bo odwiedzający pełnili służbę z podkomisarzem Danielem Łuczyńskim. Obiecaliśmy sobie, że będziemy podtrzymywać te relacje. Warto zaznaczyć, że pomysł uhonorowania jubileuszy urodzin wdów będących podopiecznymi fundacji to oddolna inicjatywa pełnomocników komendantów wojewódzkich, mówi podinspektor Agnieszka Gębska z Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
10: Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci to przygotowany przez ZUS kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń i świadczeń oferowanych przez zakład mamom. Jak informuje rzeczniczka prasowa Iwona Kowalska-Matis, poradnik jest na stronie internetowej zus.pl. do pobrania dla każdego.
14: Nasze przepisy dotyczące ubezpieczeń nie są nadmiernie proste. Są one zawarte w różnych dokumentach, więc ten poradnik zbiera wszystko w jednym miejscu i w sposób, nam się wydaje, względnie jasny wyjaśnia, co mogą uzyskać od nas rodzice, gdy urodzi im się dziecko. Naszą ideą było napisać poradnik, który pomaga zarówno paniom, które dopiero są w ciąży, jak i tym, które już dzieci mają. Który pokazuje dosłownie krok po kroku, jak mogą skorzystać z przysługujących im praw. Poradnik jest całkowicie bezpłatny i jest dostępny w formie online na naszej stronie internetowej. Co więcej, można zadać konkretne pytanie nam, ZUS-owi, i nasz pracownik na to pytanie odpowie, gdyż do tego poradnika jest dedykowany specjalny adres e-mailowy.
10: Dziękuję za wszystkie informacje w naszych popołudniowych raportach regionalnych. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello everyone, I'm Kate Ryan and this is Muzyczne Radio. They really love music.

0: sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Po reklamie.
5: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Sarsa i jej pióropusze. Bardzo miło wrócić do tego numeru. No i pewnie stali słuchacze Muzycznego Radia doskonale kojarzą, że podbijał on hit Planetarne Szczyty w roku 2018. No i moi drodzy, za dokładnie 15 minut czeka na was kolejne spotkanie w tym wyjątkowym miejscu. Waszym kapitanem będzie Dawid Wencel, który już szykuje dla was kolejne premiery. A ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, pięknego, udanego dnia wam życzę. No i do usłyszenia.
1: Best of. To są najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach. Mówi o nich otwarcie PiS. Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
6: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
5: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
7: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
5: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
8: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
5: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro Meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
3: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 17:00.
3: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta. Startuje na dobre.
2: Ile to termometry pokazały w Londynie przy lotnisku Heathrow? 35 stopni. No to u nas na pewno dalecy jesteśmy od zauważania takich rekordów, bo przynajmniej na termometrach 10 stopni mniej, ale to nie znaczy, że nie będziemy jeszcze dodatkowo się rozgrzewać przez kolejne minuty i kolejne godziny, bo do 20 planeta pełna hitów i poniedziałkowe pierwsze w tym tygodniu lądowanie, na które już teraz Was gorąco zapraszamy, bo będzie na pewno bardzo przebojowo i bardzo sympatycznie. Od Desert Eagle graliśmy w sobotę ten numer, ale dzisiaj już nie zagramy, bo wypadł z zestawienia, podobnie jak Glockenbach i Sam Harper Lost. Tych utworów już z nami nie ma, ale jeśli będziecie głosować na te utwory, które podobają Wam się najbardziej, jest szansa, że pozostaną z nami jak najdłużej. No i Wy oczywiście również pozostańcie z nami, do czego zachęcamy i zapraszamy na poniedziałkowe lądowanie Hit Planety. Dawid Wencel, dzień dobry.
0: Hit Planeta.
3: Rodzą się potężne hity.
2: A zaczynamy tradycyjnie od poczekalni Rubik's Luxor właśnie w tym nagraniu Flash on Me.

0: Nobody Else, Moeika Rhodes to jedna z propozycji do kolejnych lądowań Hit Planety, wcześniej również z poczekalni Rubik's Luxor Flash on Me. To są te dwa utwory, którymi dzisiejsze poniedziałkowe lądowanie rozpoczynamy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Ale poniedziałek poniedziałkiem, teraz przypominamy sobie, co działo się w ramach Hit Planety w sobotni już wieczór, bo to miało miejsce przed godziną 20. Na miejscu trzecim Armin van Buuren i RG Like a Child. Nareszcie. Fantastyczna piosenka od męskiego grania orkiestry. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino. I właśnie oni w sobotę uplasowali się z tym nagraniem na miejscu drugim. Gromi tym razem w towarzystwie Say My Name. Gromi Jordan Grace to było sobotnie miejsce pierwsze. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, które nagranie wyląduje na szczycie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Ciastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
4: Po reklamie.
5: Hey, what's up? This is Fergie Ferg.
6: What's up?
5: We are
7: TNCE.
8: Hey everyone, it's Selena Gomez.
9: Hello there, we're 21 Pilots.
10: Hi, we are Radio Killer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
12: No to czas zacząć odliczanie, a zaczynamy od tego nagrania.
13: Nowość
14: na Hit Planecie.
12: Na 40. Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Beautiful Life i to jest miejsce 39.
1: Drogi na gorąco.
0: Piękne życie, ale na pewno nie dla zmotoryzowanych dzisiaj, poruszających się drogami Dolnego Śląska, zwłaszcza A4. Olbrzymi problem jest dla tych, którzy udają się od strony Opola do Wrocławia i dalej w stronę na przykład Jeleniej Góry albo Zgorzelca. A4 praktycznie od zjazdu na Brzezimierz jest zablokowana do Wrocławia i ten korek ciągnie się nawet kawałek dalej, bo aż za zjazd Wrocław Południe. Tutaj prawdopodobnie spowodowane jest to wszystko natężeniem ruchu, które dzisiaj na A4 jest olbrzymie. Zakorkowana również A8, czyli autostradowa obwodnica Wrocławia. To utrudnienie zwłaszcza dla tych, którzy poruszają się z północy na południe, bo w drugą stronę w miarę ruch przebiega płynnie. I jeszcze krajowa 8 między Kobierzycami a Cieszycami na wysokości miejscowości Wierzbice. Tam trwają prace drogowe. To jest to miejsce, gdzie można skręcić w drogę wojewódzką 346 albo do Oławy, albo do Środy Śląskiej. No to tam właśnie są utrudnienia na krajowej 8 i tam też trzeba uzbroić się naprawdę w sporo cierpliwości i tego zmotoryzowanym życzymy.
1: Drogi na gorąco.
2: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz. Lądujemy na pozycji numer
0: 38, czyli powracamy do zestawienia. Tutaj Cascade, Leighton Jordan i Natalie Jane w nagraniu Meet Again.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
6: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
7: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
8: Hello everybody, CJ Stone here.
9: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
10: Najnowsza lista w Polsce.

0: planeta. Za nami topik Becky G, Sorry Papi, to było miejsce 37. Już za chwilę powrócimy do naszego odliczania, ale wcześniej zagramy wam numer, którego jeszcze nie słyszeliście. Być może na playliście muzycznego radia z tym utworem już się spotkaliście, ale na Hit Planecie jeszcze nie zdążyliśmy wam zaprezentować, więc posłuchajcie uważnie. Jeżeli się spodoba, no to oczywiście zagłosujcie na ten numer, który dzisiaj premierowo pojawia się z poczekalni Hit Planetarnej. Leony, Marcus and Martinos, Moonlight.
1: Gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Takie przeboje, które są popularne, lubiane, powracają w nowych wersjach. Tak stało się w tym przypadku Mark Leon i Valid Alarm. I to jest nagranie, które dzisiaj podczas poniedziałkowego lądowania uplasowało się na 36.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
1: Po reklamie.
4: What's up, it's Nick, Afrojack.
5: Hey guys, I'm Dash Berlin.
6: Hey, I'm Son of a Boy.
7: Hey, what's up, this is Showtek.
8: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny.

0: Planeta.
1: Hej, tu Oliwia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Olivia Socha bardzo dobrze radzi sobie na Hitplanecie, bo to było miejsce 34, chociaż mogło być lepiej i bywało lepiej, ale za to Olivia Socha świetnie plasuje się na top30.pl. Jeżeli słuchacie naszej cotygodniowej listy polskich hitów w każdą sobotę między 13 a 15, no to pewnie bardzo mocno jej kibicujecie i bardzo ładnie głosujecie, bo to już nie pierwszy raz Olivii Sochy na pozycji numer 1 w top30.pl. Na Hitplanecie trochę słabiej, ale jednak wciąż cieszymy się, że ta polska nuta jest z nami. Olivia Socha i Oczy na 34, a wy popieracie swoje ulubione przeboje głosując albo na Facebooku w komentarzach, albo odwiedzając stronę muzyczneradio.pl i zakładkę Hit Planeta. Można również oddawać głosy poprzez aplikację na smartfony albo wysyłając e-maile na adres emisja@muzyczneradio.pl. A przed nami już Ordinary Kid i Don.
1: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 32 i będzie to bardzo szczególny numer, który opatrzymy takim dźwiękiem.
0: Nowość
2: na Hit Planecie.
1: I to dość wysoko notowana. No faktycznie, ostatnio graliśmy wam ten numer z poczekalni, a dzisiaj już debiutuje na liście. Medion, Slater i Fire Away.

0: Feel of the Night Borey i tym sposobem czwartą dychę już zostawiamy daleko za sobą, bo otworzyliśmy już trzecią dychę, ale do odliczania powrócimy po serwisie.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 18.
4: Czas na wiadomości.
5: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu, zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
6: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
5: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
7: Oczywiście, że tak, i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
5: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
8: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
5: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie. Zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
9: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
5: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdaleny Fręch. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów. Wygrała rozstawioną z trójką Iga Świątek. Przemysław Pozowski.
11: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones, która pierwsze 8 piłek przegrała, a potem tak naprawdę w tym pierwszym secie jedyny gem, w którym się postawiła, gem wygrany, a w sumie po stronie strategii Świątek zaledwie 3 gemy w tym meczu na korcie głównym Filipa Szatriera w potwornym upale, bo dziś także ponad 30 stopni w Paryżu, ale jeszcze bardziej gorąco było na tym wystawionym na pełne słońce malutkim korcie numer 7. Tam Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Chin Wen Zheng, 6-4, 6-0. Miała swoje problemy zdrowotne, Chinka szczególnie w drugim secie, gdy prosiła o przerwę medyczną, ale Chwalińska grała pięknie, Chwalińska grała skutecznie i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
10: Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w elicie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o odzyskanie 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Błażej Kulesza.
12: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
10: Mówił Błażej Kulesza.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
13: Kochamy muzykę. A po 18:00.
1: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
13: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Nowy numer, choć nie tak do końca. Stary utwór, ale zaśpiewany i zagrany po nowemu. Z poczekalni Clueless i Say You Will.

0: Tak właśnie przedstawia się nasza poczekalnia. Najpierw zagraliśmy wam numer, o którym opowiedzieliśmy dość dużo podczas minionej coveromanii w sobotę po 16, czyli utwór grupy Foreigner w nowej wersji Cluels i Say You Will, a przed momentem Clapton i Nathan Nicholson Sandcastles. Jeżeli któryś z tych utworów przypadł wam do gustu, no to koniecznie dajcie nam znać i zagłosujcie.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
7: Yo, Bill Gates. Hi, Marlon Rudet.
8: Cześć, going to Margaret.
9: Yo, what's up, you guys? Usher.
10: How are you? I'm Nelly Furtado.
11: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nocny hit na miejscu numer
1: 27 i mocny wcale nie znaczy dynamiczny, szybki, taneczny, bo czasem można przy takich utworach się zrelaksować. Madison Beer, Love Girl.

0: Aleksandra Stani, Fall Harbor, No Sleep. Absolutnie nie śpimy jeszcze o tej porze, delektujemy się tymi dźwiękami, które do 20 będą nam towarzyszyły w ramach poniedziałkowego lądowania na planecie pełnej hitów. A to nagranie za nami z miejsca 26.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Hey, I'm Evan.
6: And I'm Alex.
5: Together we are Astero.
7: Hi, I'm Perry.
8: Hello, I'm Jesse.
9: Hi, I'm Chi.
10: Hi, I'm Leanne.
11: And we're Lovely.
12: Yo, what up, it's your boy Wiz Khalifa, man.
13: Hi, I'm Stina.
14: I'm Martin.
15: And we are Electric Lady Lab.
16: Hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta, only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Natalia Imbruglia bardzo ładnie nam powędrowała w górę od ostatniego sobotniego lądowania. Upside Down dzisiaj na 25. A przed nami Shakira, która zdobyła 4 nagrody Grammy, 15 nagród Latin Grammy Awards. Dwukrotnie była nominowana do nagrody Złotego Globu. Proszę bardzo, taka artystka, znana przede wszystkim z nagrania Whenever, Wherever, ale u nas dzisiaj wystąpi w innym nagraniu, Die Die z Burna Boy. Posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Słodka miłość i jeszcze piosenka o dziewczynach, My Girls Not You. To było miejsce 24, a teraz kto jest z nami?
1: Siemano, tu Mrozu, słuchacie muzycznego radia.
0: I tego programu, który nazywa się...
2: Hit Planeta.
0: Mrozu, nie ma miejsca jak dom 23.

0: Carter Fatey, That's When You Know.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: który również ma za zadanie nas trochę ukoić. Przy tym poniedziałku będzie spokojnie przez najbliższe minuty. 21. Holly Humberstone. That's right.

0: pozycji numer
1: 19 i to jest 10-oczkowy skok, bo w sobotę na miejscu 29 uplasowało się to nagranie. Alibi Jet Ranks. I see you.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który bardzo kontrastuje z tym, który za nami. Snowing in Miami, a teraz gorący hit od Norma Jean Martin. Nosi tytuł Encore Big Dreamers.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku, w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim, zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
2: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
4: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
5: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
2: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
6: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
2: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
7: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
2: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetne wejście polskich tenisistów w wielkoszlemowy French Open. Do drugiej rundy awansowały wszystkie Polki. Iga Świątek bez trudu pokonała dziś Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
9: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
8: Świetny mecz rozegrała Maja Chwanińska, pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4-6-0.
10: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
8: Do kolejnej rundy awansował też Hubert Hurkacz, pokonując Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, które musi pokonać w drodze do fazy zasadniczej, będzie rozstawiony. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, który rozpocznie rywalizację od spotkań ze Szturmem Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Pytanie, czy Polak będzie miał w tym jakikolwiek udział? O szczegółach Błażej Kulesza.
1: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
11: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
1: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
11: Są w karierze zawodnika i wzlot i upadki. Rzeczywiście jest tak, że póki co Jeremi nie pełni większej roli.
1: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
12: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
13: Mocno nową, ale znacie ją już chyba dość dobrze, bo nie pierwszy raz sięgamy do poczekalni właśnie po ten numer, żeby zaprezentować Wam po raz kolejny i zachęcić do tego, abyście oddali głos właśnie na tę piosenkę. Never Gonna Dance Again z muzycznej rezerwy Ten Snake.

0: Depressed on the Internet, Bia Miller, a wcześniej Ten Snake, Never Gonna Dance Again. Tak właśnie przedstawia się nasza poczekalnia, czyli te utwory, które na razie jeszcze zdobyły zbyt mało głosów, aby mogły pojawić się na liście.
1: Drogi na gorąco.
0: A my już teraz zaglądamy po raz kolejny na dolnośląskie drogi i mamy sygnał od Piotra z Opla.
2: W tej chwili jest droga zamknięta. To jest droga Lubawka-Przełęcz-Okraj, to znaczy Jarkowice-Przełęcz-Okraj. Jest duży wypadek, całkowicie jest droga zamknięta.
0: Bardzo dziękujemy Piotrowi, czyli jeżeli jedziecie od strony Lubawki do Przełęczy-Kowarskiej, no to napotkacie na pewno na te utrudnienia, o których Piotr wspomniał. Jeżeli macie jakieś informacje dla nas, no to oczywiście nagrywajcie głosówki na aplikacji albo dzwońcie 757-646-646.
1: Drogi na gorąco. Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
10: Hi, I'm JP Cooper.
11: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
12: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samu Haber from a band called Sunrise Avenue.
13: Hey, what's up? It's Sierra.
14: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Vozitsne Radio.

Lato, to się zgadza, ale na pewno nie stygnie, tylko dopiero się rozkręca. Tej wiosny, bo jeszcze przecież mamy maj. Kuba i Kuba, stygnie lato, to było miejsce 15, no to przechodzimy do pozycji 14. Michael Schulte, Love Sick. Hit Planet.

To już któraś z kolei wersja tego znanego przeboju z lat 80. Stuck in Limbo śpiewała nie tak dawno Ina, teraz The Suffer Cry Just a Little. Z jednej strony oczywiście bardzo dobrze, że takie nagrania powracają i uświadamiają młodszych słuchaczy, że kiedyś były właśnie takie piosenki, które teraz wykorzystywane są w dużo nowszych przebojach. The Suffer za nami. No to teraz już przechodzimy do pierwszej dziesiątki. Madonna i Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: To Milky, David Guetta, Just The Way You Are i miejsce 9. Za chwilę 8, ale wcześniej zagramy wam Switch Disco Voices. Jakiś czas temu nawet był hit typem na naszej playliście, ale na Hit Planecie gramy wam po raz pierwszy i proponujemy do kolejnych lądowań właśnie taką przebojową nutę, którą już za moment usłyszycie. Zatem głosujcie na muzyczneradio.pl poprzez aplikację albo Facebooka, albo też pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl. Switch Disco i Voices.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: słuchaczu szczęście, mamy nadzieję, razem z wami Dawid Podsiadło i jego sezon. I to jest już miejsce ósme, a my pozdrawiamy was wszystkich facebookowiczów, którzy podpisali listę obecności i głosują. Kamila, wszystkim słuchaczom Hit Planety, miłego popołudnia i wieczoru. Oczywiście głosy na wszystkie polskie nuty, dziękujemy Kamilo. Jest z nami również Krzysiek, jest Paweł, pozdrawiam prowadzącego Dawida, a dziękuję bardzo. Głosy na polskie przeboje i pozdrowienia z okolic Kamiennej Góry, a dokładnie z Dębrznika. Jest z nami również Tomek, miłego słonecznego popołudnia z Hit Planetą. Tomek wszystkim życzy. Paweł zagłosował na przebój Stygnie Lato, Kuba i Kuba oczywiście zaliczamy. Jest również z nami Lukas, a także Agnieszka. Wszystkiego najlepszego, cześć, cześć, no po prostu. I jakże sympatycznie ściskamy cię mocno, Agnieszko, również. A z kim teraz się przywitamy?
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren, you're listening to Hit Planeta.
0: No to posłuchajmy wspólnie Like a Child.

0: Twin Seek, Perfect on Paper.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 5. Byliśmy na miejscu 6, no to siłą rzeczy teraz zagramy wam piosenkę z pozycji 5, a nazywa się More Than Enough.
3: Hey, what up, Poland? This is Rehab and this is the Hit Planeta on Muzyczny Radio.

0: O, tak to już jest, że to co dobre szybko się kończy i te 3 godziny minęły bardzo szybko, sami przyznacie. 20 już się zbliża, więc przed nami już tylko pierwsza trójka dzisiejszego poniedziałkowego lądowania Hit Planety. Na miejscu trzecim ten pan.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Gromi, Jordan Grace, Say My Name, później z drugiego męskie granie orkiestra i nareszcie, a na pierwszym Alan Dixon i Mojave Gray i Gravity. Dawid Węcel, miłego wieczoru z Martą Wojtunik życzę i do usłyszenia.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
1: Przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
2: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, na słupy sieci trakcyjnej i nasze służby polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
1: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie no to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem, takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej, nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
1: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu oszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jean Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin France Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała za australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
4: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
0: Reklama.
6: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: To oczywiście Rihanna i Don't Stop the Music. Nie zatrzymujcie, nie stopujcie muzyki. My w Muzycznym Radiu oczywiście nie planujemy tego robić, a nawet wieczorem mamy zaplanowaną taką świetną muzę. Już teraz wam zdradzimy. Festiwal hitów. Najlepsze taneczne hity, również te hip-hopowe, takie z lat 90., więc też bardzo dobre muzyczne wspomnienia. A następnie Strefa 79. Tak zakończymy poniedziałek w rytmie lat 70., 80. i 90. Już teraz zapraszamy was na tą muzyczną ucztę, a zanim muzyka, to jeszcze oczywiście, jak zawsze, po 20. Od poniedziałku do czwartku. Dżem, mydło, powidło, drobna giełda, ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
0: Autopromocja. Muzyczne Radio. Dzień dobry, Dżem, mydło, powidło.
2: Dzień dobry, Irena Łuszman, sprzedania Robert Damski. 28 cali damka, stan bardzo dobry. Cena 200 zł. Drugie ogłoszenie, sprzedam kantówki drewniane 8x6, 3-metrowe. Pozostałość po budowie 35 sztuk. Więcej informacji pod numerem telefonu 667 411
0: tak.
2: 187.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza lub słuchaczkę. Halo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam.
0: Witam.
3: Mam do sprzedania działkę 11-arową podbudowę w miejscowości Nowogrodziec. Uh-huh. Więcej informacji pod numerem 725, tak? 925,
0: tak?
3: 737. Mam także maszynę do szycia Singer i takie radio z adapterem z lat 70. Więc to już pod tym samym numerem informacji. Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja poszukuję starych motocykli oraz motorowerów z okresów PRL-u. Interesują mnie na przykład takie marki jak WFK, WFMK, Simson, MZ, Java, Junak oraz jakiś inny, którego nie wymieniłem. Stan motocykla jest mi obojętny, czy zdekompletowany, czy kompletny, czy odnowiony, czy jakiś zapomniany po prostu stodolniak. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci do tych motocykli. Może ktoś tam ma jakieś silniki, koła, ramy, wydechy, siedzenia oraz starą literaturę. Zarówno też poszukuję jakiegoś starego ciągnika typu Ursus C330, C360 lub coś podobnego. I mój numer telefonu. Mhm. 731.
0: Tak.
4: 847 430. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękujemy, również pozdrawiamy.
1: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dżemik, halo, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Mieczysław Skarbacza z tej strony. Staniszów, piękna działka do sprzedaży. Mhm. Dwupokojowe wjazd do Karpacza do wynajęcia, niezależna kawalerka prawie w centrum Jeleniej Góry też. Mhm. No i sprzedałbym tak zwane gary do stropu, można powiedzieć, i to są końcówki zalane, także jak ktoś poszukuje, to mam tego z 50 sztuk, niedrogo. No i dwie wiaty po myjni, w szkle u góry. Można zrobić taką andresolę sobie na ogródku, niedrogo. 3 sztuki tego jest. Mhm. Karpacz, telefon 603, tak? 622, 848. Dzięki, zdrówka.
0: Dziękujemy, również życzymy dużo zdrówka.
1: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Halo, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Mam do sprzedania samochód osobowy marki Nissan Model Juke. Auto jest z polskiego salonu, jest jak nowe, co potwierdza symboliczny przebieg 52 tysiące. Silnik 1.6 benzyna, biała perła. Auto jest do obejrzenia w Jeleniej Górze. Chętnych do rozmowy i do obejrzenia zapraszam do kontaktu telefonicznego. Podam numer telefonu 537. Tak. 580 888. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy. Halo, dobry wieczór, Muzyczna Radio.
7: Dobry wieczór, pani Martuniu. Witam. Bardzo panią pozdrawiam.
0: Również
7: chciałem
0: pozdrawiam.
7: Zgłosić ten czar trailera. Kupię pięścieniaka pod numerem 727.
0: Tak.
7: 341-960. Dziękuję i pozdrawiam. I w piątek i w sobotę słuchałem pani muzyki.
0: Super, cieszymy się bardzo.
7: Jestem bardzo ucieszony, bo ja tylko panią słucham stale, tylko muzykę, bo tych panów nie słucham.
0: Wszystkich, tam... wszystkich trzeba słuchać. Polecamy się wam cały czas, 24 godziny na dobę, Muzyczne Radio.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
0: Autopromocja. Dżemik, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, dzwonię z Wolesławca. Do sprzedania mam dwa autka. Jedno to jest Skoda Fabia z 2007 roku, wersja kombi, 1.2 benzynka. Stan bardzo dobry i cena za auto to jest 2900 zł. Oraz Opelka Zafirę, auto z 2003 roku, 2.2 DTI. Obydwa samochody są przywiezione z Niemiec. Za Opla jest 1600 zł i zainteresowane osoby zachęcam do kontaktu pod numerem 792.
0: Tak?
8: 259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
9: Dobry wieczór. A ja mam do sprzedania Mercedesa Vito, 2014 rok, 260 tysięcy przebieg. Jeden właściciel, autko sprowadzone z Niemiec, a więcej informacji pod telefonem 796.
0: Tak.
9: 546. 808. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i czas na ostatniego już słuchacza lub słuchaczkę. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
10: Dobry wieczór. Ja dzwonię z Zubawki. Mam do sprzedania kasety magnetofonowe z oryginalnymi nagraniami wykonawców. Mój numer telefonu 661.
0: Tak.
10: 167 816.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. To już była ostatnia osoba podczas dzisiejszego wydania programu Dżem, Mydło i Powidło. Na kolejne wydanie tego programu zapraszamy już jutro po godzinie 20, a my przedstawiamy nagranie, które popołudniową porą dziś pojawiało się często na falach Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: BQ Duke, Storm in My Hips.

Hej, hej, to znowu my. Wracamy do Was z kolejnymi świeżutkimi piosenkami, którymi pochwalą się dziś Ania Szlagowska, Lola Young i Paro of Stellar. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. A zaczynamy od debiutantki. Ania Szlagowska to artystka z nowosądecką charyzmą, nominowana w ubiegłym roku do Fryderyku w kategorii Fonograficzny debiut roku. Po wydaniu pierwszej płyty oraz udziale w półfinale Must Be The Music konsekwentnie rozwija własny język muzyczny. W utworze Ile łączy szlachetny pop z elementami folkloru, nawiązując do swoich małopolskich korzeni. Osobisty, subtelnie osadzony w jej tożsamości singiel został stworzony we współpracy z Kubą Karasiem. To historia o momencie w relacji, kiedy mimo miłości do drugiej osoby duma lub brak odwagi uniemożliwia szczerą komunikację, opowiada o nowej piosence Ania Szlagowska. Premierze utworu Ile towarzyszy teledysk podkreślający kierunek, w jakim artystka rozwija swoją twórczość, nowoczesną popową formę opartą na osobistych historiach i silnym związku z miejscem, z którego pochodzi. Ania zaprosiła do udziału w klipie wyjątkowy zespół pieśni i tańca, który wzbogaca tę ciepłą opowieść o uczuciu w codzienności kolorem i tańcem. Historia jest przedstawiana w subtelnych gestach i spojrzeniach, a tęsknota przełamywana jest ruchem, wyrażającym to, czego słowa nie potrafią. Ania Szlagowska ze swoim nowym singlem Ile już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy nowościach. Laureatka nagród Grammy Brit Lola Young wydała singiel From Down Here. Utwór powstał we współpracy z Jamesem Blake'iem i jest pierwszą premierą artystki od premiery znakomicie przyjętego albumu I'm Only F Myself oraz przełomowego sukcesu singla Messy nagrodzonego statuetką Grammy. From Down Here otwiera kolejny rozdział w twórczości Loli. Zarówno pod względem osobistym, jak i artystycznym utwór balansuje pomiędzy radością a bólem, tęsknotą i wewnętrzną klarownością, jednocześnie zamykając etap związany z poprzednim albumem i zapowiadając bardziej emocjonalne oraz odważne brzmieniowe oblicze artystki. Dzień po gali Grammy poczułam ogromny przypływ inspiracji, więc weszłam do studia z niesamowitym Jamesem Blake'iem i stworzyliśmy ten utwór. Piszę następny rozdział swojej historii, bo poprzedni byłby przecież strasznie nudną książką, powiedziała Lola Young. I na koniec Paro of Stellar, który od lat pozostaje jednym z najważniejszych twórców sceny electro swing i jednym z najbardziej rozpoznawalnych austriackich producentów muzyki elektronicznej. Artysta zdobył międzynarodową popularność dzięki charakterystycznemu połączeniu jazzu, swingu i nowoczesnej elektroniki. Jednym z utworów, który doskonale oddaje jego muzyczny styl, jest najnowszy singiel Black Lilies, który już mocno gramy w muzycznym radiu. Polscy fani już nie mogą doczekać się letniego koncertu swojego idola. Paro of Stellar wystąpi 25 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie. Koncert będzie częścią europejskiej trasy producenta i ma mieć charakter pełnowymiarowego widowiska audiowizualnego. Organizatorzy zapowiadają rozbudowaną scenografię, efektowną oprawę świetlną oraz koncertowy repertuar obejmujący najbardziej znane utwory Paro of Stellar. To jeszcze łapcie nasze premiery. Uwaga, uwaga, są naprawdę gorące. Ale Farben z najnowszym singlem Heroes of the Night, Robin Schulz i Better Times, a także Sony Fodera i jego najnowsza propozycja Let Me Be In Your Arms. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Anna Tarkota.
7: Dobry wieczór. Czas na podsumowanie informacji dnia w regionie. Na początek stare Bogaczowice i miliony w termomodernizację. Powiemy także o wsparciu dolnośląskich policjantów dla wdowy po zastrzelonym funkcjonariuszu, a na koniec poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czas na szczegóły. Gmina Stare Bogaczowice rozpoczyna termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej. Samorząd podpisał już umowy z wykonawcami prac w 2 remizach strażackich oraz w świetlicy wiejskiej. Trwają przygotowania do wyłonienia firmy, która odnowi siedzibę Urzędu Gminy.
8: Władze Starych Bogaczowic pozyskały wysokie dofinansowanie na termomodernizację budynków publicznych. Prace obejmą remizy OSP w Starych Bogaczowicach oraz w Gostkowie. Wójt gminy Tomasz Fonka podpisał umowy na realizację tych zadań w minioną środę. Inwestycje mają poprawić funkcjonowanie jednostek i przynieść realne oszczędności w rachunkach za energię.
9: Przede wszystkim będzie nowy dach, docieplone będą obiekty, zyskają nowe źródła ciepła w postaci pompy ciepła, będą nowe instalacje wodne, nowe bramy, co też jest ważne dla naszych strażaków, żeby szybciej wyjeżdżać do akcji. Generalnie jest bardzo duży zakres prac, który ma poprawić funkcjonowanie tych remiz.
8: To Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice. Koszt remontu obu budynków strażackich wyniesie około 2,5 miliona złotych. Urzędnicy zaplanowali też głęboką termomodernizację dawno nieużytkowanej świetlicy wiejskiej w Starych Bogaczowicach. Obiekt od 2 lat pozostaje zamknięty dla mieszkańców właśnie z powodu złego stanu technicznego.
9: Tu jeszcze w tym zadaniu, oprócz tych 2 remiz i świetlicy, mamy też termomodernizację budynku Urzędu Gminy i łącznie te 4 zadania kosztują około 4,5 miliona złotych.
8: Czy to jednak wystarczy? Nie wiadomo. Już dziś przetarg na termomodernizację samego budynku Urzędu Gminy trzeba będzie powtórzyć. Pierwsze oferty znacznie przewyższały zaplanowany budżet. Urzędnicy liczą jednak na szybkie znalezienie wykonawcy w kolejnym postępowaniu. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Delegacja Dolnośląskiej Policji odwiedziła panią Magdalenę Skórę-Łuczyńską, wdowę po podkomisarzu Danielu Łuczyńskim, który zginął na służbie w 2023 roku. Został zastrzelony podczas konwojowania przestępcy.
10: Pamiętnej nocy z 1 na 2 grudnia 2023 roku zginęło 2 policjantów konwojujących przestępcę we Wrocławiu. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce, a w sercach bliskich zostawiła niegojącą się ranę. Dolnośląscy policjanci starają się wspierać wdowy po zmarłych kolegach. Panią Magdalenę Skórę-Łuczyńską odwiedzili z okazji jej okrągłych 50. urodzin, które będzie świętować 27 maja. Wręczono kwiaty, przekazano życzenia oraz wyrazy pamięci i wsparcia, podkreślając, że rodziny poległych funkcjonariuszy niezmiennie pozostają częścią policyjnej wspólnoty. Otrzymała także drobny upominek od Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. Jubilatkę odwiedziły też zaprzyjaźnione wdowy garnizonu dolnośląskiego. Jak mówią policjanci, wspólnie spędzone chwile przy kawie i cieście minęły w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Nie obyło się bez wspomnień, bo odwiedzający pełnili służbę z podkomisarzem Danielem Łuczyńskim. Obiecaliśmy sobie, że będziemy podtrzymywać te relacje. Warto zaznaczyć, że pomysł uhonorowania jubileuszy urodzin wdów będących podopiecznymi fundacji to oddolna inicjatywa pełnomocników komendantów wojewódzkich, mówi podinspektor Agnieszka Gębska z Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci to przygotowany przez ZUS kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń i świadczeń oferowanych przez zakład mamom. Jak informuje rzeczniczka prasowa Iwona Kowalska-Matis, poradnik jest na stronie internetowej zus.pl do pobrania dla każdego.
0: Nasze przepisy dotyczące ubezpieczeń nie są nadmiernie proste. Są one zawarte w różnych dokumentach, więc ten poradnik zbiera wszystko w jednym miejscu i w sposób, nam się wydaje, względnie jasny wyjaśnia, co mogą uzyskać od nas rodzice, gdy urodzi im się dziecko. Naszą ideą było napisać poradnik, który pomaga zarówno paniom, które dopiero są w ciąży, jak i tym, które już dzieci mają. Który pokazuje dosłownie krok po kroku, jak mogą skorzystać z przysługujących im praw. Poradnik jest całkowicie bezpłatny i jest dostępny w formie online na naszej stronie internetowej. Co więcej, można zadać konkretne pytanie nam, ZUS-owi, i nasz pracownik na to pytanie odpowie, gdyż do tego poradnika jest dedykowany specjalny adres e-mailowy.
7: Dziękuję. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć spokojnego wieczoru i zaprosić na jutrzejsze raporty regionalne, z których pierwszy na antenie Muzycznego Radia o 5.30. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festiwal Hit

0: Startujemy!
1: Oczywiście, że startujemy w poniedziałek, w dniu, w który chyba dziś można zapomnieć, że to jest właśnie poniedziałek, ponieważ jest naprawdę bardzo ciepło, słonecznie. Po prostu już letnio, bardzo, bardzo przyjemnie na dworze, a my do tej już wieczornej, letniej aury dokładamy niezastąpioną muzykę. Rozpoczyna się właśnie festiwal hitów. Będzie moc, będzie energia, przede wszystkim będzie też dobra muzyka. Marta Wojtunik, dobry wieczór, startujemy.
0: Festiwal hitów.
2: W muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Wero, nie mogliśmy inaczej otworzyć tego spotkania naszego poniedziałkowego z festiwalem pełnym hitów. Dziś naprawdę bardzo słonecznie było i cały czas jest na Dolnym Śląsku. Najbliższe dni również zapowiadają się naprawdę pogodowo bardzo przyjemne, bardzo słoneczne. Dlatego my muzycznie dopasujemy się do tego jak najbardziej. Już teraz będzie słonecznie, ale też na maksa tanecznie. Samba do Brazil.
1: Festiwal hitów.

0: Festiwal hitów. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Festiwal hitów. Trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

Jest to Lay Low. Mówiliśmy, że będzie moc, a my w tym temacie nie żartujemy. To nagranie idealnie wprowadziło nas do tego, co za moment wydarzy się na antenie Muzycznego Radia podczas festiwalu pełnego hitów. Przygotujcie na to swoje głośniki i siebie. Buzz Van Veen, Total Recall.

0: promocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 99 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 21.
1: Czas na wiadomości.
3: Nawet kilkanaście godzin utrudnień po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Czesi ostrzegają przed atakiem Rosji na jeden z krajów bałtyckich. Coraz więcej polskich tenisistów awansowało we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż zablokowana jest trasa kolejowa między Poznaniem a Piłą. Po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę.
4: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną. Obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
3: Mówił rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
5: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
3: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Tymczasem rosyjski MSZ zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Komunikat Moskwy zapowiada uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę, ale służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami. A teraz celem numer jeden jest znalezienie autorów fałszywych alarmów, o czym Maciej Kluczka.
6: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
7: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
6: Także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gróźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
3: Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem João Munarem.
8: Miałem lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa.
3: Do drugiej rundy awansowały już cztery Polki. Dziś Iga Świątek i Maja Chwalińska, a wczoraj Magdalena i Magdalena Frech.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Festiwal hitów
9: w Muzycznym Radiu.
1: Tego słucha się głośno.
2: Wracamy na festiwal pełen energetycznych hitów w Muzycznym Radiu. Już teraz Bob Marley w wersji Robina Schulza z piosenką Sun is Shining.

0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

Rok 2009, Reach for the Stars, to są najlepsze muzyczne wspomnienia, a teraz powspominam utwór, który ma dopiero 2 lata, ale już jest potężnym i wielkim hitem, po który bardzo chętnie sięgamy w muzycznym radiu. Olivier Endels, Out of Love.

Armin van Buuren, artysta, bez którego nie wyobrażamy sobie festiwalu hitów w muzycznym radiu. A teraz pojawi się artystka, która na pewno w tym roku bardzo często będzie pojawiała się w tym programie i też na Hit Planecie, bo szykuje się do premiery nowego albumu. Mowa o Madonnie, która już zapowiedziała nadchodzący krążek, a zrobiła to najpierw na festiwalu Coachella w towarzystwie Sabriny Carpenter. Tam wspólnie wystąpiły, zaśpiewały wielkie hity Madonny i też wtedy fani dowiedzieli się, że artystka, legendarna artystka, szykuje nowy krążek, a ten nowy krążek już niedługo dostanie się w nasze ręce. Już 3 lipca dostaniemy cały album, a na ten moment dostaliśmy piosenkę I Feel So Free, pierwszy singiel, który zapowiada bardzo dance'owy album, ponieważ będzie to kontynuacja kultowego albumu, na którym znalazły się takie hity jak Hang Up czy Sorry, Confessions on the Dance Floor z roku 2005, a w tym roku dostaniemy Confessions Tu. Nie możemy się już doczekać tej gorącej premiery, a już teraz polecamy Wam singiel I Feel So Free Madonny, ale w bardzo ciekawym remiksie. Posłuchajcie.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Właśnie teraz odblokują się muzyczne wspomnienia tym, którzy w roku 2011, lekko mówiąc, imprezowali. Party Rock już teraz.

0: Jedno z tych nowszych nagrań, które naprawdę daje radę. Felix Jean, Walk With Me.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Wracamy do muzycznych wspomnień, wracamy do tanecznych lat 90. SM Tracks, Got The Groove.
2: In the beginning, there was house music.

0: Remedy Holidays, czyli wakacje. Do tych tegorocznych wakacji jeszcze odrobinę czasu zostało, dokładnie 31 dni, ale jakby nie liczyć weekendów, to już tylko 23 dni.
1: Festiwal hitów.
0: A z tych wakacji przenosimy się teraz na dyskotekę Block and the Crown, D.I.S.C.O.

0: Mimi Ali Golding, Hypnotized w muzycznym radiu. Już za 7 minut, godzina 22. Nasi stale słuchacze doskonale wiedzą, o co chodzi. Już za moment kończy się nasz festiwal hitów poniedziałkowy, a rozpocznie się spotkanie ze Strefą 79. To idealny program dla fanów starszych brzmień. Tam tylko przeboje lat 70., 80. i 90., a na zakończenie dzisiejszego festiwalu utwór, który doskonale wszyscy znamy. Eiffel i Blue.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Więcej leków ma produkować Polska i Europa. Są nowe przepisy. Słowacki premier nie chce dać specjalnego statusu Ukrainie w Unii. Takiego upału jak dziś nie przeżyli jeszcze w maju Brytyjczycy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pacjenci będą dostawali szybciej i dużo tańsze leki niż do tej pory, zapowiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. To wynik unijnej reformy prawa farmaceutycznego dotyczącej m.in. bezpieczeństwa lekowego. W tym miesiącu Unia Europejska przyjęła akt o lekach krytycznych, a w grudniu ubiegłego roku pakiet farmaceutyczny. Jak tłumaczyła wiceminister, na mocy nowego prawa więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Pierwsze zmiany mają być widoczne jeszcze w tym roku. Będzie kolejna nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby ubiegające się o dofinansowanie. Szymon Kępka o szczegółach.
3: Chodzi przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt zmian przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PESEL, lokalnych ewidencji mieszkańców i deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
4: Z 3 lat, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat.
3: Będą 2 tury nowelizacji, dodaje wiceminister.
4: Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
3: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze.
2: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. To analiza nowych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu i na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, mówi ekonomista banku PKO S.A. Piotr Bartkiewicz.
5: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy tempo wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich.
2: Symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie. Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowaliśmy samochody pod tak zwany korek. Słowacki premier Robert Fico stwierdził, że Ukraina nie powinna otrzymać statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską, co proponował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Fico uważa, że najpierw należy rozstrzygnąć kwestię członkostwa w Unii, Albanii, Serbii i Czarnogóry. Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych, powiedział słowacki premier. Od 1 lipca prezydencję w Unii obejmie Słowacja. Brytyjczycy chłodzą się po upalnym dniu. Dziś przeżyli najcieplejszy majowy dzień w swojej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio.
6: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
7: Dokładnie taka muzyka będzie towarzyszyła nam już do końca poniedziałkowego wieczoru. Marta Wojtunik, dobry wieczór. Raz jeszcze zapraszam Was do świata najlepszych, niezapomnianych hitów. Zaczynamy od lat 80. Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the Pleasure Dome.

0: początek lat 90. It Hit Me Like a Hammer. Strefa 79, Muzyczne Radio. Ten program cały czas trwa i tak trwać będzie do godziny 24. A przed nami polski przebój. Hit z lat 80. Ten film o tobie, jeden z najbardziej znanych utworów Tadeusza Nalepy. Utwór bardzo charakterystyczny, łączący ten blues i rock. Charakterystyczny styl dla Tadeusza Nalepy. Poetycki tekst i ta świetna muzyka.
1: Strefa 79.

Sięgamy po pierwszą z propozycji. Oczywiście jak co wieczór swoje propozycje podsyłacie nam na naszym radiowym Facebooku i meldujecie się, że wieczór spędzacie z Muzycznym Radiem. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie i gramy pierwszą z waszych propozycji od Mateusza. Pupo i Force.

0: Muzyczne radio.
1: Vamos a la playa. Nagranie, które wielokrotnie było coverowane, a my dziś przypominamy je w oryginalnej wersji z lat 80. Sprawdzamy kartkę z kalendarza. Mamy 25 dzień maja. To dziś urodziny obchodzi Klaus Meine, niemiecki wokalista, gitarzysta i autor tekstów rockowego zespołu Scorpions. Oczywiście, że tak. Już od młodych lat udzielał się w różnych muzycznych uroczystościach w szkole. Karierę muzyczną rozpoczynał kilka razy. Raz pod wpływem twórczości Koloseum powstała grupa Mushrooms, której był założycielem, potem się rozpadła i dopiero w latach 70. powstała już ikoniczna formacja Scorpions. Dziś w dniu urodzin Klausa przypominamy nie Wind of Change, a coś mniej oczywistego. Rock you like a hurricane.

Bad Boys Blue, A World Without You. To nagranie proponuje dziś Andrzej. Pozdrawiamy i oczywiście graliśmy. A już teraz pojawi się u nas brytyjski zespół OMD i ich przeogromny hit z lat 80. Message.

0: Taki mroczny wieczór mamy obecnie dzięki Damianowi, który zaproponował to świetne nagranie. Wendermund die Sonne beruft.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
0: A teraz czas na coś z zupełnie innej muzycznej bajki, a w zasadzie z zupełnie innej muzycznej fabryki. Lady Punk, Fabryka Ma.

0: Eric Clapton, król gitary i Bad Love w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
0: Pojawi się teraz u nas legendarna irlandzka grupa, zespół U2, który w tym roku jest nie do zatrzymania i nie przestaje zaskakiwać fanów. Z dnia na dzień, można nawet tak powiedzieć, są coraz bardziej aktywni. Niedawno fani dostali aż dwie epki. Jedna z nich to Days of Ash, na której między innymi znajduje się Song of the Future. Taka drobna ciekawostka. Noel Gallagher z zespołu Oasis niedawno udostępnił playlist listę piosenek, które obecnie słucha w zapętleniu cały czas bez przerwy i właśnie Song of the Future się na niej znalazło. Ale teraz nie o Oasis, tylko o zespole U2, który jeszcze później, 6 tygodni później wydał epkę Easter Lily. A co więcej, to jeszcze nie koniec na ten rok. W tym roku ma jeszcze się ukazać totalnie nowy album irlandzkiej grupy. Nowa płyta U2 będzie pierwszym longplayem z premierowym materiałem od czasu Song of Experience z roku 2017. A kilka dni temu dostaliśmy chyba najlepszą z możliwych zapowiedzi nadchodzącego krążka. Co prawda nie dostaliśmy całego utworu, ale za to dostaliśmy klip z utworem Street of Dream, nakręcony na ulicach Meksyku, na którym widzimy fanów zespołu i sam zespół, który gra na dachu autobusu. Po tym fragmencie już widzimy, że będzie bardzo rockowo, pozytywnie i bardzo energetycznie. Czekamy więc na nowy album od U2, a u nas teraz tuż przed godziną 23:00 właśnie pojawi się ten zespół i piękna piosenka One.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Sing It Back, piosenka, która chyba nigdy się nie zestarzeje. Strefa 79. Teraz przyszedł czas na największy przebój Juliana Lennona, czyli syna Johna Lennona. Utwór z roku 1984, Too Late for Say Goodbye. Stał się wielkim hitem, a słuchacze spekulowali, że jest to utwór, który opowiada o trudnej relacji Juliana z ojcem. Jednak, jak sam Julian powiedział, nie dotyczy to jego ciężkiej relacji z Lennonem, lecz piosenka mówi o rozpadającym się związku.

0: 79.
1: Jesteśmy z wami cały czas podczas strefy 79. Cały czas też sprawdzamy, co dzieje się na naszym radiowym Facebooku. Wy meldujecie się cały czas, że wieczór spędzacie z nami. Jest nam niezmiernie miło, pozdrawiamy was wszystkich, ale też dajecie znać, że macie jakieś swoje propozycje. Na przykład Violeta proponuje Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Anna Jantar, czyli piosenkę Moje jedyne marzenie.

Tina Turner, jak zawsze z dobrą energią, Steamy Windows w muzycznym radiu. A teraz nieco zmienimy klimat, będzie nieco wolniej, ale bardzo przebojowo. Piosenka Aisha i teraz możemy się zastanawiać, która to będzie wersja. Bo mamy wersję polską, mamy wersję angielską, ale mamy też oryginalną wersję z roku 96. Khalid.

Stereo MCs Connected. Strefa 79. To były lata 90., a teraz czas powrócić do niezapomnianych lat 80. To wtedy Phil Collins wydawał album No Jacket Requires w roku 85. To właśnie wydawnictwo promował trzema singlami i trzecim singlem była piosenka Don't Lose My Number, którą dziś będziemy przypominać w muzycznym radiu. Pełna energii, pełna ciekawego, nieco ironicznego tekstu. A co ciekawe, Phil Collins przyznał, że tworząc to nagranie, po prostu zaczął w studiu improwizować i tak jakoś wyszło. No to jak tak jakoś wyszło, no to naprawdę to oczywiście nie od dziś wiemy. Phil Collins, wielki muzyczny umysł, świetny artysta i tak widzicie, z takiej improwizacji może wyjść taki wielki hit. A jeszcze zanim puścimy Don't Lose My Number, to o niedawno Phil Collins udzielił wywiadu. Jak wiemy, zdrowotnie nie jest u niego najlepiej, ale jak sam przyznał, jeszcze bardzo chciałby powrócić do studia i co więcej, chciałby jeszcze powrócić na scenę. Jak będziemy wiedzieć coś więcej, to oczywiście damy znać, a teraz dajemy znać, że już czas na Don't Lose My Number.

Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Strefa 79. To były lata 80., a teraz czas powrócić do lat 90. Przypominamy dziś jeden z największych hitów właśnie lat 90. Hit zespołu R.E.M., który otworzył im międzynarodową karierę, która oczywiście zakończyła się wielkim sukcesem. Tytuł tego hitu to Losing My Religion, co wskazywało, że chodzi tu o odejście od wiary, o tracenie religii. Nic bardziej mylnego, można tak powiedzieć. Losing My Religion to jest takie południowoamerykańskie powiedzenie, które oznacza tracenie cierpliwości, a cała piosenka opowiada o bardzo niespełnionej miłości i o właśnie traceniu cierpliwości z całej tej sytuacji.

zespół, który powstał po rozpadzie zespołu Oasis. Everybody's on the Run. Świetne nagranie, warto tutaj zwrócić uwagę na smyczki, na muzykę, no i oczywiście na tekst, bo Noel Gallagher znany jest z tego, że te teksty są po prostu bardzo dopieszczone. Everybody's on the Run to już teraz, a ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Marta Wojtunik, do usłyszenia. Strefa 79.